Thank you.

Dziękujemy.

0: Nadjeżdża w łódź.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

Refugees. Is this correct?

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

przez tą wtedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Prowadzimy nowy ład, przez tą wtedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Dziś skopiemy, dziś skopiemy, dziś skopiemy. Prowadzimy nowy ład, przez tą wtedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Dziś skopiemy! Dziś skopiemy! Dziś skopiemy!

Buddysta spotkał katoliczkę, razem zboczyli w świetlaną uliczkę. Luteranka z rudym rastamanem zajęła się rozmnażania programem. Zaratusta rzekł tak o surowo.

Ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Przy ulicy miłej Luna Park. Z Luna Parku uśmiech ktoś zdrapał. Stoją rzędy smutnych karuzel. Żadna z nich nie zakręci się dłużej. Moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.

tych zwierciadłach pęka mi serce. W tych zwierciadłach widzę mordercę. W tych zwierciadłach się dusza odbija. Każdej nocy cię w duszy zabijam. Miłą ludzie idą w pośpiechu, a mnie miła brak już oddechu. Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim, czy odwrotnie?

0: moja miła, ja bym cię zabrał, ale straszą krzywe zwierciadła. Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim?
1: Czy to jestem nim?
0: Czy odwrotnie? Odwrotnie.

Ten sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same

człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam, ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa. To ten sam wiatr, ten sam, ten sam. To ten sam wiatr.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dzielnica Cape Flats, Kapsztad RPA. Najniebezpieczniejsza dzielnica na świecie. Cape Flats to rozległy, nisko położony, płaski obszar położony na południowy wschód od centralnej dzielnicy biznesowej Kapsztadu. Cape Flats przeszło dramatyczne zmiany w ciągu ostatniego półwiecza. W 1950 roku teren ten był praktycznie niezamieszkały, jednak w ciągu kilkudziesięciu lat powstała tam dzielnica uważana za najniebezpieczniejszą na świecie. Prawie wszystkie społeczności tego regionu pozostają w takim czy innym stopniu dotknięte ubóstwem. Poważne problemy społeczne obejmują wysoką stopę bezrobocia i wysoki poziom działalności gangów. Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku doszło do poważnego konfliktu zbrojnego między różnymi gangami i stan taki utrzymuje się do dzisiaj. Na terenie dzielnicy nieustannie różne grupy przestępcze walczą o dominację. Mimo bliskiego położenia niedaleko dużej i stosunkowo bogatej aglomeracji Kapsztadu, dzielnica ta nieustannie zmaga się ze zorganizowaną przestępczością, która bezpośrednio wpływa na życie mieszkańców.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skamieniałości żółwi. Śląsk, wysypisko śmieci w Porębie, a w jego okolicach skamieniałości żółwi sprzed około 215 milionów lat. Zwierzęta pochodziły z triasu, czyli okresu, w którym na Ziemi dopiero zaczynały rozprzestrzeniać się dinozaury. Ciekawostką jest to, że w okresie, w którym występowały te zwierzęta na terenie Polski, nie były one niczym szczególnym. Wówczas na naszych terenach panował klimat podobny do tego, jaki jest w dzisiejszych Indiach, czyli stosunkowo sprzyjający żółwiom. Jednak nigdy wcześniej w Polsce nie znaleziono tak starych szczątków tych gadów. Znaleziska dokonano w roku 2016, a odnaleziony i skatalogowany gatunek otrzymał nazwę od miejscowości Porębie. Nazwano go Proterohersis porebensis.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom, współpracom i złudzeniom codzienności.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, debiutancką płytę jamańskiego tria wokalnego The Cables. Płyta nazywa się What Kind of World. Płyta została wydana w roku 1970 i zawiera utwory singli nagranych przez grupę dla wytwórni. Podkład zapewnił zespół Soul Vendors ze Studio One, w którego skład wchodzili tacy muzycy jak Jackie Me Too, Eric Frater i Leroy Sibbles. Album został opisany jako arcydzieło wczesnego reggae i najdoskonalszy album wokalny Studio One. Album został wydany ponownie na płycie CD w 1991 roku przez Heartbeat Records. Jamański przemysł muzyczny ma prostą zasadę, że jeśli coś działa, nie rób tego po prostu dalej, zrób to 10 razy. Nie ma czegoś takiego jak przesada, a martwe konie są chłostane, dopóki ich kości nie zostaną zredukowane do pyłu. Stąd ciągłe recyklingowanie rytmów, ciągłe coverowanie hitów domowych lub innych i czysta płodność artystów. Jednak od każdej reguły jest wyjątek, a The Cables są nimi. Timing tria wokalnego był okropny. Mało znane trio Rocksteady, które przybyło do Studio One akurat wtedy, gdy gatunek ten dychał ostatni raz. Mimo to Soul Vendors, zespół domowy wytwórni w tym czasie, nie był gotowy, aby całkowicie odwrócić się od przeszłości, zamiast tego nieznacznie zmniejszając punkt ciężkości swojego brzmienia. Melodie wciąż rządziły na czele z przepięknymi melodyjnymi riffami pianisty Jackie Me Too i gitarzysty Erica Fratera, a tempo przyspieszało, podczas gdy w tle plusowały potężne linie basowe Leroya Sibbelsa. To okazało się idealnym szablonem dla weteranów wokalnych, którzy wkroczyli w nową erę reggae i być może to był problem The Cables. Clement Coxon Dodd miał po prostu zbyt wiele znakomitych zespołów, które z łatwością przechodziły transformację gatunkową. W każdym razie, kiedy trio dostało czas na studio, z pewnością wykorzystało go najlepiej jak potrafiło. Wokalista Kibble Drummond miał delikatny głos nadawany siłą czystej woli, a przepiękne harmonie tenora Vincenta Stoddarta i barytona Alberta Stewarta były starannie dobrane, aby nie deptać jego prowadzenia. Single The Cables były niczym perły lśniące i raczej były rzadkością, a przez to jeszcze bardziej cenione. W latach 1968-70 trio wydało powoli rosnącą serię singli dla wytwórni Dodd. Ich strony B zazwyczaj dorównywały ich przebojom, co jeszcze bardziej poszerzyło ograniczony katalog zespołu, aż producent w końcu zabrał 10 ich najbardziej klasycznych utworów na albumie What Kind of World, arcydziele wczesnego reggae. Baby Y i utwór tytułowy to oczywiste punkty wejścia. Oba były intensywnie modyfikowane przez lata, a ich rytmy pozostają ulubionymi. Zespół Heartbeat zdecydował się zastąpić oba utwory rozszerzonymi miksami 12-calowymi, co było mile widzianą decyzją. Rozpalony What I'm to Do, ujmujący No New Love, poruszający My Broken Heart i zachwycający Love is a Pleasure również wyróżniają się na tle innych, ale prawdę mówiąc trudno wybrać jeden utwór, bo każdy z nich to prawdziwa perełka. Jedynym zarzutem, jaki można mieć, jest to, że przy wznowieniu albumu What Kind of World zespół Heartbeat nie dodał żadnych utworów bonusowych, ponieważ ten album nieuchronnie pozostawi w słuchaczu pragnienie więcej. Posłuchajmy więc sobie tej legendarnej płyty. Oto utwory, jakie za chwilę zabrzmią. Baby Y, Be a Man, What Am I to Do, Got to Find Someone, No New Love, What Kind of World, My Broken Heart, Cheer Up, Let Them Talk, Love is a Pleasure. Zespół The Cables, rok 1970, płyta What Kind of World.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Anioł śmierci. Orville Lynn Majors. Orville Majors był jednym z najpopularniejszych pielęgniarzy w szpitalu, w którym pracował. Był znany jako wyjątkowo dobry pracownik z doskonałymi manierami. Pacjenci często zwracali się do niego, kiedy byli przyjmowani i od wszystkich otrzymywał doskonałe oceny. Cóż, tylko od tych pacjentów, których nie zamordował. Personel szpitala zaczął się niepokoić, gdy zdali sobie sprawę, że śmiertelność w szpitalu osiągnęła najwyższy poziom w historii. Jak się okazało, wiele z tych zgonów miało niepokojącą historię. Po przeprowadzeniu dokładnego dochodzenia w sprawie tajemniczych zgonów, detektywi zauważyli, że śmiertelność wzrosła, gdy Majors wrócił do pracy w szpitalu. Śledczy kryminalni zaczęli nabierać podejrzeń wobec Orville'a, gdy zdali sobie sprawę, że wielu jego pacjentów zmarło w sposób, który nie miał sensu. Na przykład niektórzy pacjenci zmarli z powodu nierównego bicia serca po tym, jak doszło już do zatrzymania oddechu. Według lekarzy tak nie wyglądała naturalna śmierć. W 1995 roku przełożona pielęgniarek Dawn Stirek podczas przeglądania szpitalnych akt dotyczących zamordowanych pacjentów dokonała przerażającego i mrożącego krew w żyłach odkrycia. Zauważyła, że w latach 1993-95 miało miejsce 147 podejrzanych zgonów. Orville Majors opiekował się co najmniej 130 z tych pacjentów. Najpierw odkryto, że Orville wielokrotnie złamał prawo, podając leki kilku swoim pacjentom, chociaż nie powinien tego robić. Te leki mogły być podawane wyłącznie przez lekarza, a Orville był tylko pielęgniarzem. Za ten czyn odebrano mu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarza i zwolniono ze szpitala. Tak jak można było się domyślić, Orville zaprzeczył wszystkim zarzutom, jakie postawili mu śledczy. Chociaż zebrali dużo dowodów, to nie byli w stanie udowodnić, w jaki sposób zabijał swoich pacjentów i, co niestety najważniejsze w tym przypadku, dlaczego to robił. Mniej więcej w tym czasie Orville otworzył sklep zoologiczny w swoim rodzinnym mieście Linton. Wynajął również prawnika i osobę zajmującą się PR-em, aby pomogli mu oczyścić jego imię. Orville pojawił się też w kilku talk show'ach, aby opowiedzieć swoją wersję tych wydarzeń. Wezwano specjalistę od EKG, aby przyjrzał się medycznym aktom ofiar. Specjalista poinformował śledczych, że pacjent może umrzeć w ten sposób tylko na trzy sposoby. Poprzez zawał serca, zakrzep w płucach lub przedawkowanie potasu. Po upublicznieniu dowodów z detektywami skontaktowała się osoba, która twierdziła, że kiedyś była współlokatorem Orville'a. Świadek twierdził, że znalazł chlorek potasu i epinefrynę w ich domu mniej więcej w czasie, gdy Orville został zwolniony ze szpitala. Kiedy śledczy przybyli do domu Orville'a, aby zbadać ten trop, znaleźli dowody, których szukali i ustalili, że Orville kradł chemikalia ze szpitala, a następnie bezprawnie podawał je swoim pacjentom. Śledczy przeprowadzili 2-letnie dochodzenie w sprawie przestępstw Orville'a Majors i ustalili, że prawdopodobnie zabił od 100 do 130 ofiar. Nie chcieli jednak przytoczyć ławy przysięgłych, więc skupili się tylko na 7 z tych spraw, w których udało im się zebrać najwięcej dowodów przeciwko oskarżonemu. Podczas procesu wezwano w sumie 79 świadków, którzy zeznawali przeciwko pielęgniarzowi. Jeden z nich zeznał, że Orville zawsze mówił o tym, jak bardzo nienawidzi starych ludzi. Podczas jednej szczególnie niepokojącej rozmowy powiedział nawet, że wszyscy powinni zostać zagazowani. Orville został skazany na 6-krotne dożywocie. Rodziny jego ofiar wniosły przeciwko szpitalowi pozwy o odszkodowanie za śmierć pacjentów, a 80 z nich otrzymało też odszkodowanie za ból, który musieli znosić. Ta sprawa została obszernie omówiona na YouTubie na kanale True Crime Stories with Ty Knotts. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej sprawie, koniecznie zajrzyjcie na ten kanał i podziękujcie im za zebranie materiałów. Trzeba pamiętać, że karma wraca. Jak już wiecie, Orville podawał swoim pacjentom duże dawki potasu, doprowadzając ich do śmierci z powodu niewydolności serca. W 2017, podczas pobytu w więzieniu, Orville Majors wdał się w ostrą kłótnię z funkcjonariuszem więzienia. Podczas tej sprzeczki Orville zaczął odczuwać problemy z sercem, a później zmarł z powodu jego niewydolności. Miał 56 lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Schody na górze Huasan. Góra Huasan to góra w prowincji Shaanxi w Chinach, leżąca około 100 km na wschód od miasta Xi'an. Zaliczana jest do 5 wielkich gór taoizmu i od wieków ma duże znaczenie religijne. Góra ma 5 głównych szczytów, z których największy szczyt południowy ma 2160 metrów nad poziomem morza. Na chińską górę Huashan wiodą niezwykłe, strome i wydawałoby się niekończące się schody, nazywane nawet podniebnymi. Wydaje się, jakby prowadziły wprost do nieba między chmurami, to jednak dopiero początek. Najodważniejszych czeka dużo bardziej przerażająca trasa. Kto bowiem nie boi się otwartych przestrzeni, może przejść pewien odcinek po drewnianych, wąskich platformach przyczepionych do stromej ściany. Jedynym zabezpieczeniem są łańcuchy, do których można, a wręcz należy się przypiąć. Biegną od strony góry, więc z drugiej strony jest tylko przepaść, ciągnąca się blisko 2000 metrów w dół. Pocieszające jest to, że na końcu trasy znajduje się domek herbaciany, w którym możemy ukoić nerwy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Władze niemieckiego miasta Düsseldorf wyłożyły przestrzeń pod jednym z mostów kamieniami, mając nadzieję, że nikt się nie zorientuje, po co tak naprawdę to zrobili. Dla dekoracji? Nic bardziej mylnego. Kamienie te to nic innego jak zwykłe kolce na bezdomnych, tak jak na przykład te w Chinach, tylko że w niepozornej wersji. Aktywiści w odpowiedzi usunęli kamienie i przenieśli je pod miejski ratusz.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spider-Bite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazę: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało, tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

0: zjeżdżał z góry na złamanie karku. Pędził jak szalony w czerwonym kasku. Kupił sobie narku, diabły jedne wszystko. Tak jak Piotrek żywy, skoczył życia otchłań.
1: Rozdanie całkiem nowe. W końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz. Ten plan jest doskonały. Śmiesz to biały gigant. Slalom życiowy. Szusy póki możesz. Szusy póki możesz. Plan jest doskonały. Śnieżno-biały gigant. Slalom życiowy. Szusy póki możesz. Szusy póki możesz. Plan jest doskonały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Israel Keys. Israel Keys różnił się od innych seryjnych morderców. Najpierw był ich fanem. Keys jako nastolatek był sadystyczny, uwielbiał seryjnych morderców takich jak Charles Manson i Jeffrey Dahmer. W wieku 18 lat bez wahania przyznał się, że mógłby polować na wszystko, co żyje. Israel Keys nie wybierał konkretnego typu ofiar, po prostu łapał je na szlakach turystycznych, kierując się najważniejszą dla siebie zasadą – nigdy nie zabijaj na swoim terenie. Aby zawsze być przygotowanym, w pobliżu szlaków turystycznych na terenie całych Stanów Zjednoczonych zakopywał tak zwane zestawy do zabijania. Były to wszystkie narzędzia, których potrzebowałby zabijać. W latach 2001-2012 zabił co najmniej 11 osób. Został złapany, ponieważ złamał własną zasadę. Ostatnia ofiara pochodziła z jego okolicy. Policja w końcu go złapała, bo użył swojej karty kredytowej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Schody na Pico da Tijuca, Brazylia. Jeden z największych miejskich parków na świecie, Park Narodowy Tijuca w Brazylii, obejmuje ogromny obszar, który w większości stanowi górzysty krajobraz. Odwiedzający mogą wędrować do najwyższego szczytu w Rio de Janeiro, Pico da Tijuca, aby cieszyć się rozległymi widokami na zatokę i miasta znajdujące się poniżej. Park został prawie całkowicie zniszczony na początku XIX wieku przez założenie na tym obszarze plantacji kawy. Duża część lasu została jednak odbudowana w drugiej połowie wieku poprzez zasadzenie aż 9 milionów drzew. Pico da Tijuca znajduje się w lesie Tijuca i jest częścią Parku Stanowego Tijuca. Jest to najwyższy punkt parku, mający 1022 metry wysokości i drugi najwyższy punkt miasta Rio de Janeiro. Aby dotrzeć na szczyt, po minięciu po drodze wielu drzew i rozwidleń, trzeba pokonać 117 stopni. Prawie na samym końcu szlaku schody zostały wykonane w samej skale i mają poręcze po obu stronach. Piesze wędrówki na łonie natury mogą stanowić pewne ryzyko. Główne zagrożenia to upadki i gryzienie zwierząt. Dodatkowo zaleca się wykonanie tej konkretnej wspinaczki w obecności przewodnika.

Przestał wtedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy, prowadzimy nowy ład. Przestał wtedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rottweiler. To rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez Rzymian Germanii. Psy te pilnowały bydła stanowiącego zapasy żywieniowe legionów oraz ciągnęły ciężkie zaprzęgi z żywnością i amunicją. W średniowieczu rzeźnicy używali rottweilerów do pędzenia bydła, ciągnięcia wózków z towarami i ochrony gospodarstwa. Wzorzec opisuje rottweilera jako psa średniego do dużego wzrostu, średniej wagi. Jest on harmonijnie zbudowany, przysadzisty i potężny. Sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego i zwinnego. Psy te mają silny charakter i lubią dominować. Z tego też względu ich właściciel powinien być konsekwentny i zdecydowany, bo tylko w takiej sytuacji będzie w stanie zapanować nad psem. Rasa ta jest bardzo terytorialna, dlatego też przywiązuje się do domowników. Świadczy to, że nie stanowi dla nich zagrożenia pod warunkiem, że jest dobrze traktowany. Szybko się przywiązuje, jest wierny i lojalny wobec swoich właścicieli i stara się ich chronić. Rottweiler z natury jest psem obronnym i agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o zrównoważonej psychice, wymagający odpowiedniego i konsekwentnego podejścia. W rękach osoby brutalnej i niezrównoważonej rottweiler staje się nieprzewidywalny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Musieliśmy więc rozczarować zarówno jednych, jak i drugich i w tym celu postanowiliśmy nie powoływać się na partię kongresu i nic nie mówić wieśniakom o istnieniu organizacji noszącej tę nazwę. Uważaliśmy, że najzupełniej wystarczy, jeżeli nawet nie wiedząc, czym jest ów kongres, zrozumieją ducha ożywiającego jego cele i będą im wierni. Wobec tego, że nigdy przedtem, jawnie czy też skrycie, nie przysłano tu żadnych emisariuszy, którzy by z ramienia kongresu przygotowali grunt dla naszego przybycia, było prawie niemożliwe, by Raj Kumarowi Szukli udało się dotrzeć do tysięcy wieśniaków. Nie prowadzono wśród nich dotąd żadnej akcji politycznej. Żaden z nich nie znał świata leżącego poza Champaranem, a przecież ci ludzie przyjęli mnie tak, jak gdybyśmy byli starymi przyjaciółmi. I nie będzie żadnej przesady, gdy powiem, że zetknąwszy się z tymi wieśniakami, stanąłem oko w oko z Wszechmogącym, z Ahimsą, z prawdą. Gdy się zastanawiam nad tym, co mnie upoważnia do tego twierdzenia, odnajduję, iż jedyną do niego podstawą jest miłość, jaką czuję dla mojego narodu, a ona z kolei nie jest przecież niczym innym, jak moją niezachwianą wiarą w Ahimsę. Ten dzień

żona. Rozprawa przed sądem się rozpoczęła. Rzecznik z ramienia rządu, sędzia, a także inne czynniki oficjalne były w kłopocie. Jak mają postąpić? Rzecznik rządu domagał się od sędziego, by odroczyć rozprawę. Zaprotestowałem. I obstawałem przy tym, że sprawa ta nie powinna ulec odroczeniu, gdyż mam zamiar przyznać, że istotnie nie usłuchałem rozkazu opuszczenia czamparanu. I przy tej okazji odczytałem następujące krótkie oświadczenie. Wysoki sąd zechce mi zezwolić na złożenie niniejszego krótkiego oświadczenia, z którego będzie wynikało, dlaczego poczyniłem bardzo poważne kroki zmierzające do rzekomego nieusłuchania rozkazu wydanego na podstawie 144 paragrafu kodeksu karnego. Według mojego skromnego zdania zachodzi w tym wypadku pomiędzy organami lokalnej administracji a mną różnica poglądów. Przybyłem tu, by wypełnić pewną humanitarną misję mającą na celu dobro mego narodu. Zrobiłem to, ulegając wielokrotnym zaproszeniom, bym przybył i przyszedł z pomocą wieśniakom, którzy skarżą się, iż nie są należycie traktowani przez plantatorów indyga. Nie mógłbym im udzielić tej pomocy, nie poznawszy uprzednio całego zagadnienia. Przyjechałem więc, by je poznać przy pomocy, o ile to będzie możliwe, organów administracji oraz samych plantatorów. Nie powodowałem się żadnymi innymi zamiarami i nie mogę uwierzyć, by moje przybycie mogło w jakimkolwiek stopniu zakłócić spokój publiczny i narazić na niebezpieczeństwo życie ludzkie. Stwierdzam, że mam dość duże doświadczenie w podobnych sprawach. Przedstawiciele administracji byli widocznie innego zdania. Zdaję sobie sprawę z ich trudności i przyznaję również, że organy administracyjne kierują się w swoim postępowaniu jedynie takimi informacjami, jakie otrzymują. Jako lojalny obywatel uważam, że moim pierwszym obowiązkiem byłoby, co zresztą miało miejsce, podporządkować się nakazowi, jaki otrzymałem. Nie mógłbym jednak tak postąpić, nie zadając gwałtu mojemu poczuciu obowiązku wobec tych, dla których tu przybyłem. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogę im być pożyteczny jedynie wtedy, gdy będę przebywał wśród nich. I dlatego nie mogę dobrowolnie opuścić tej miejscowości. Z uwagi na wyżej wyłuszczone sprzeczności wynikłe przy wykonywaniu ciążących na mnie obowiązków, mógłbym jedynie zrzucić z siebie odpowiedzialność, przerzucając ją na organy administracyjne. Zdaję sobie również jak najdokładniej sprawę z tego, że ktoś, kto zajmuje w życiu publicznym Indii taką pozycję jak ja, musi zwracać wielką uwagę na przykład, jaki daje. Wierzę niezbicie, że w świetle ustaw konstytucyjnych, stanowiących jedyną bezpieczną i honorową drogę postępowania dla każdego szanującego się obywatela, w okolicznościach, w jakich ja się znalazłem, nie pozostaje mi nic innego, jak bez sprzeciwu ponieść należną karę za okazanie nieposłuszeństwa. Pozwalam sobie dodać, że powyższego oświadczenia nie składam po to, by złagodzić karę, jaka mi będzie wymierzona. Pragnę jedynie wyjaśnić, że odmówiłem wykonania wydanego mi rozkazu nie z braku szacunku dla prawowitej władzy, lecz przez posłuszeństwo dla najwyższego prawa rządzącego naszym istnieniem, a mianowicie dla głosu sumienia. Tym samym powód do odroczenia rozprawy odpadł. Wobec tego jednak, że zarówno sędzia, jak i przedstawiciel rządu byli całkowicie zaskoczeni, sędzia odroczył wydanie wyroku. Tymczasem ja powiadomiłem szczegółowo o przebiegu całej rozprawy wicekróla, moich przyjaciół w Patnie, a także pandita Madana Mohana Malawiya oraz innych. Zanim zdążyłem zgłosić się do sądu, by usłyszeć wyrok, sędzia przysłał mi wiadomość na piśmie, z której wynikało, że zastępca gubernatora kazał umorzyć wytoczoną mi sprawę. Poborca napisał do mnie, oświadczając,
że mogę bez przeszkód prowadzić zamierzone dochodzenie oraz że w razie potrzeby mogę liczyć na pomoc ze strony czynników

0: rządowych. Nikt z nas nie przypuszczał, że cała sprawa rozstrzygnie się tak szybko i tak pomyślnie. Spotkałem się z owym poborcą, Mr. Haycockiem. Zrobił na mnie dobre wrażenie i najwidoczniej zależało mu na tym, by nie postąpić wbrew prawu. Powiedział mi, że mogę zażądać jakich tylko zechcę dokumentów i że mogę się z nim zobaczyć, ilekroć będę tego potrzebował. Tak więc nasz kraj otrzymał pierwszą i bezpośrednią lekcję biernego oporu. Całe to zajście było bez ogródek omawiane zarówno na miejscu, jak i w prasie i moja akcja przeprowadzenia dochodzeń nieoczekiwanie uzyskała ogromny rozgłos. Podjęta przeze mnie kampania wymagała zachowania neutralności przez rząd, natomiast poparcie ze strony reporterów lub ogłaszanie w tej sprawie artykułów wstępnych było zgoła zbyteczne. Chodzi o to, że sytuacja w Champaranie była tak drażliwa i napięta, że nadmiernie gorliwa krytyka albo przesadne reportaże mogły z łatwością popsuć sprawę, którą spodziewałem się załatwić pomyślnie. Napisałem więc do redaktorów najważniejszych organów prasowych, prosząc, aby nie zadawali sobie niepotrzebnego trudu i nie przysyłali żadnych reporterów, gdyż ja sam w razie potrzeby przyślę wszystkie materiały, jakie będą wymagały publikacji oraz że sam będę ich informował o wszystkim. Wiedziałem dobrze, że stanowisko rządu, który zgodził się na moją obecność, bardzo nie podoba się plantatorom w Champaranie. Wiedziałem również, że pewne czynniki oficjalne, aczkolwiek nie mogły tego wyrazić otwarcie, też nie były tym zachwycone. Nieodpowiadające rzeczywistości lub wprowadzające w błąd reportaże mogły je jeszcze bardziej podniecić, a ich gniew, zamiast dotknąć mnie, z pewnością spadłby na biednych, wystraszonych wieśniaków, co jeszcze bardziej utrudniłoby mi wykrycie całej prawdy. Pomimo przedsięwziętych przeze mnie środków ostrożności, właściciele plantacji rozpętali przeciwko mnie najbardziej jadowitą propagandę. W prasie ukazało się wiele całkowicie zmyślonych oszczerstw przeciwko moim współpracownikom oraz mojej osobie. Jednak moja wytężona czujność i uporczywe trzymanie się prawdy, nawet gdy chodziło o najdrobniejsze szczegóły, stępiły ciosy mieczów plantatorów. Właściciele plantacji nie zostawili kamienia na kamieniu, szkalując braczki Shora, ale im bardziej go spotwarzali, tym bardziej rósł szacunek ludu dla niego. W podobnie napiętej sytuacji nie uważałem za stosowne prosić przywódców z innych prowincji o przybycie. Pandit Malawiyaji zapewnił mnie listownie, że przyjedzie natychmiast, gdy tego zażądam, ale nie chciałem go niepokoić. Dzięki temu udało mi się pozbawić całą akcję charakteru walki politycznej. Wysłałem zarówno do przywódców, jak i do redakcji najważniejszych pism specjalne raporty, przeznaczone jednak nie do druku, lecz tylko dla ich informacji. Zorientowałem się wtedy, że nawet w tych przypadkach, kiedy wynik nosiłby polityczny charakter, podczas gdy sama sprawa bynajmniej nie była polityczna, można było jej raczej zaszkodzić, nadając jej polityczny charakter, a pomóc przez pozbawienie jej tego znaczenia. Walka stoczona w Champaranie udowodniła, że bezinteresowna służba na rzecz ludu, niezależnie od jej zakresu, w rezultacie jest politycznie korzystna dla kraju. Metody pracy. Aby zdać sprawę z całokształtu akcji w Champaranie, należałoby przedstawić historię champarańskiego wieśniaka tak, jak ona wyglądała, co jest nie do pomyślenia na tym miejscu. Akcja w Champaranie była śmiałym eksperymentem na drodze poszukiwania prawdy i ahimsy. Właśnie pod tym kątem widzenia przeprowadzam z tygodnia na tydzień selekcję wydarzeń. Bardziej wszechstronne informacje daje książka Rajendry Prasada o dziejach ruchu Satyagraha w Champaranie, której angielskie wydanie, jak mi powiedziano, przygotowuje się obecnie. Ale do rzeczy. W domu Goraka Prasada, nie mieliśmy warunków do prowadzenia dochodzeń, chyba że całkowicie wyprosilibyśmy biednego właściciela. A mieszkańcy Motihari jeszcze nie wyzbyli się lęku do tego stopnia, aby wynająć nam jakieś pomieszczenie. Jednak brat Kishore Babu sprytnie wynalazł dom z dość obszernym dziedzińcem, do którego zaraz się przenieśliśmy. Niepodobna było prowadzić dalej pracy bez pieniędzy. Dotychczas nie było w zwyczaju apelować do społeczeństwa o fundusze na taki cel. Brat Kishore oraz jego towarzysze byli w większości prawnikami. Pieniądze, które wnieśli, pochodziły albo wprost od nich, albo od ich przyjaciół, zdobywane, gdy tylko nadarzyła się sposobność. Jak więc mieli prosić o datki innych, skoro sami we własnym gronie mogli je łatwo zebrać? To przeważyło szale. Postanowiłem nie przyjmować nic od chłopów czamparańskich, żeby mnie źle nie zrozumieli. Byłem również zdecydowany nie odwoływać się do kraju o pomoc finansową na większą skalę, albowiem nadałoby to zapewne całej sprawie ogólnoindyjskie polityczne znaczenie. Podziękowałem swym przyjaciołom z Bombaju, którzy ofiarowywali 15 tysięcy rupii. Z pomocą braćki Shorego chciałem wydostać, ile się tylko da, od zamożnych Biharczyków spoza Champaranu, a w ostateczności zwrócić się do mojego przyjaciela, doktora Mety, zamieszkałego w Rangunie, który zresztą chętnie zgodził się przesłać każdą sumę, jaka będzie potrzebna. Tak więc pozbyliśmy się troski materialnej. Ogólne ubóstwo Champaranu nakazywało nam wprowadzić jak najdalej posuniętą oszczędność. Z czasem okazało się, że możemy się obejść bez wielkich funduszów. Mam wrażenie, że przez cały ten czas wydaliśmy nie więcej niż 3000 rupii, a przypominam sobie, że zaoszczędziliśmy ze składek kilkaset rupii.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pewna kobieta miała już tak dość piłek dzieci uderzających o jej okna, że zamontowała na nich specjalne kraty z kolcami. Z jednej strony idea kolców, których jedynym zadaniem jest przebijanie piłek dzieci, wydaje się dość okrutna. Z drugiej, sądząc po liczbie przebitych już piłek, obecność kolców na jej oknie wydaje się być całkiem uzasadniona.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Morderstwa sprzed lat. Zawsze jestem pod wrażeniem, gdy czytam o tym, jak śledczy rozwiązali zagadkę morderstwa sprzed kilkudziesięciu lat. A gdyby tak, sprawa dotyczyła śmierci sprzed kilku tysiącleci? Ciało człowieka z Tolun zostało odnalezione w 1950 roku na bagnach przez dwóch braci. Mężczyźni byli przekonani, że jest to ofiara zabójstwa, o którym pisały gazety. Na miejsce wezwano policję, ale śledztwo potwierdziło, że człowiek ten został zabity ponad 2300 lat wcześniej. Jak przeczytamy we wcześniej wspomnianym atlasie osobliwości, mężczyzna z Tolund leżał w pozycji embrionalnej, z zamkniętymi oczami i spokojnym wyrazem twarzy. Zimna, pozbawiona tlenu ziemia na torfowisku doskonale zakonserwowała jego ciało. Zachowały się włosy, kilkudniowy zarost, rzęsy i paznokcie u stóp. Był nagi, tylko na głowie miał czapkę, a talię opasywał mu szeroki pas. Na szyi miał zaciśniętą pętlę. Najprawdopodobniej został powieszony jako ofiara rytualna. Niestety, w latach 50. nie wiedziano, jak obchodzić się z takimi znaleziskami, dlatego do dziś tylko głowa pozostaje w oryginalnym stanie. Resztę ciała zrekonstruowano. A to nie jedyna historia tego typu. Imieniem Oci zostały nazwane szczątki człowieka, który zmarł około 3300 lat przed naszą erą. Mężczyzna zmarł w wyniku ran odniesionych w walce z innymi ludźmi.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Proszę Państwa, wszechświat jest duży, ale świat jest mały. Ja właśnie tutaj wspominałem przez chwilę sobie z profesorem Szynstem. Myśmy się spotkali zupełnie przypadkowo zresztą w pociągu relacji Warszawa-Wiedeń, chyba w 91 roku, jeśli dobrze pamiętam. Do tej pory pamiętam bardzo fajne anegdoty dotyczące Oxfordu. Nie graliśmy w szachy, może dlatego czasem jeszcze sobie pogrywam w tej chwili. Proszę Państwa, tych zastosowań się nie bójcie, to nie będą jakieś, znaczy dobre zastosowania nie są złe, to raczej chodzi o zastosowania liczb zespolonych, a nie o zastosowania czegoś w czymś. Aczkolwiek spróbuję zakończyć ten wykład, jeżeli czas pozwoli, rzeczywiście pewnym praktycznym zastosowaniem splątania kwantowego. Splątanie kwantowe jest oczywiście elementem mechaniki kwantowej. To jest krótkie menu, tego bym się chciał trzymać. Zacznę od mechaniki kwantowej, potem przejdę do jej części, czyli mechaniki splątania kwantowego, potem zastosowanie tego splątania, takie najbardziej spektakularne, czyli teleportacja kwantowa, no i potem nastąpi nagłe przerwanie wykładu z powodu braku czasu. Zacznijmy w takim razie, proszę Państwa, od mechaniki kwantowej. Z mechaniką kwantową jest bardzo ciekawie. Pojęcie kwantu jest z nami już 115 lat. W 1900 roku ten właśnie pan to jest jeden z największych rewolucjonistów XIX-XX wieku, a nie wygląda, prawda? Ci młodsi panowie będą mieli swoje własne zdjęcie, no ale powiedzmy, oni wszyscy uznawani, on jest twórcą kwantu, teorii kwantów, natomiast mechanika kwantowa to jest bardziej wyrafinowana wersja, ona powstała trochę później, a konkretnie praktycznie 90 lat temu. Bo umownie można przyjąć, że 25 rok to jest rok powstania mechaniki kwantowej. Splątanie jest 10 lat młodsze. W 35 ten właśnie człowiek, Erwin Schrödinger, zdefiniował to pojęcie. Najpierw wprowadził nazwę po niemiecku, potem sam ją przetłumaczył na angielski. Także mamy autoryzowaną tłumaczenie. Przyjemnie jest mówić na temat mechaniki kwantowej, bo nie ponosi żadnego ryzyka, proszę Państwa. Ponieważ Richard Feynman stwierdził, że nie masz w ogóle żadnego problemu, bo nikt nie rozumie mechaniki kwantowej. Ale ja tak myśląc sobie, pomyślałem, że tak, to może i prawda, że nikt nie rozumie, ale niektórzy nie rozumieją bardziej niż inni. I ja będę się starał, żeby Państwo stali się tym mniej nierozumiejącym.

Zapraszam na spotkanie po wykładzie. Z tą niezrozumiałością to jest naprawdę ciekawie. To jest wyciąg z takiego odpowiednika kalendarza farmera amerykańskiego. Taki poradnik, o czym mówić, jak nie masz nic do powiedzenia. No i temat oczywiście quantum physics. Fizyka kwantowa jest znakomitym tematem rozmów, ponieważ no, trudno ją pobić pod względem dwuznaczności, niejednoznaczności. Nawet Einstein miał z nią problemy. Ale Einstein miał z nią problemy bardzo poważne i z powodów poważnych. I za chwilę Einstein się tutaj w tym kontekście pojawi. A to jest Planck, który już poznaliśmy, to jest właśnie Einstein. To jest Niels Bohr. Między tymi dwoma trwały bardzo zaciekłe dyskusje. Między innymi dotyczące splątania i tak zwanego paradoksu Einsteina, Podolskiego-Rosena. To jest młodsze pokolenie Schrödinger, twórca równania Schrödingera, kota Schrödingera i właśnie splątania. Werner Heisenberg. Jak się tak popatrzy socjologicznie na to, to proszę Państwa, widać, że jak się zmieniają mody, jeśli chodzi o popularyzację fizyki kwantowej. Jeszcze ze 20-30 lat temu o splątaniu prawie nikt nie mówił. Takim trademarkiem to była relacja nieoznaczoności, prawda? Teraz przesunięcie nastąpiło w stronę właśnie splątania kwantowego. To jest Wolfgang Pauli, o którym dzisiaj akurat nic nie będzie mowy, ale to był prawie rówieśnik Heisenberga, bardzo ciekawa postać. Dobrze, co nas może niepokoić w mechanice kwantowej, drodzy Państwo? W mechanice kwantowej może nas na przykład niepokoić zasada suprapozycji. Otóż, jeżeli dwa stany są dopuszczalnymi fizycznymi stanami jakiegoś obiektu, to wtedy dowolna ich superpozycja też jest pełnoprawnym stanem kwantowym. To wynika bezpośrednio z liniowości mechaniki kwantowej, z tego, że równanie Schrödingera, przed chwilą wspomniane, jest po prostu równaniem liniowym. Czyli jeżeli mamy dwa różne rozwiązania, ich suma też jest rozwiązaniem. Oczywiście jak mamy superpozycję, to te dwa stany mogą występować przed nimi różne współczynniki. Te współczynniki mogą być liczbami zespolonymi. A to oznacza, że dopiero kwadrat ich modułu ma interpretację probabilistyczną. Czyli jeżeli chcemy coś o fizyce powiedzieć, o prawdopodobieństwie, że układ w danym stanie jest w określonym miejscu, musimy obliczyć kwadrat modułu takiego stanu, a wtedy te same liczby zespolone mają interpretację amplitud prawdopodobieństwa. Z tego bierze się duża część problemów, z którymi ludzie sobie nie radzą. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie superpozycji, i zadamy układowi konkretne pytanie. Innymi słowy, on ma się zdecydować. Niech już nie będziesz w superpozycji, tylko czy masz na przykład spin do góry, czy spin do dołu, czy jesteś spolaryzowany w lewo, czy w prawo, to oczywiście następuje kolaps funkcji falowej, ten stan się decyduje. No i zamiast tej superpozycji mamy jakiś konkretny stan. Prawda? Ten stan jest już stabilnym stanem. Jeżeli będę powtarzał ten pomiar, to cały czas w tym stanie wyląduje. Jest bardzo dobry, klasyczny analog takiej superpozycji. To jest słynny obraz Salvadora Dali, który się nazywa Popiersie Voltera. Część z Państwa od razu widzi Popiersie Voltera, część widzi tylko grupę osób tam w tle, prawda? W takich krenolinach, dwie panie z przodu, jacyś rycerze. Natomiast kto z Państwa widzi od razu tego Voltera? Ja opiszę, jeśli ktoś jeszcze nie widzi, proszę bardzo, tu jest jego głowa, wysokie czoło, takie oczy, lekko zapadnięte policzki, szyja i to stoi na takim postumencie w kształcie wieży szachowej. Otóż możecie Państwo widzieć albo głowę Voltera, albo tę grupę osób. Możecie się przełączać między tymi stanami, ale nie możecie zobaczyć obu jednocześnie. To jest superpozycja. To jest klasyczna superpozycja, która oczywiście nie ma nic wspólnego z superpozycją w mechanice kwantowej, ale jest pewnym obrazowym przykładem. Dobrze. Oczywiście superpozycje są też w fizyce klasycznej, to nas bardzo nie martwi, chyba że mielibyśmy superpozycje makroskopowe, tak jak na przykład kot Schrödingera. Jeżeli jest takie słynne doświadczenie, ja o nim powiem bardzo krótko, bo logika jest taka. Najpierw pokażę, jakie dziwne rzeczy są w mechanice kwantowej już na poziomie pojedynczego obiektu, bo splątanie jest de facto tak naprawdę własnością co najmniej dwóch obiektów razem. Okay, na razie, ale sam jeden jest wystarczająco dziwny. Okay? Można wytworzyć kota, przynajmniej w eksperymencie myślowym, który jest w superpozycji dwóch stanów, tak jak foton może być w superpozycji dwóch stanów polaryzacyjnych. Kot żywy,
i kot martwy. No i z tym już mamy pewien problem. Schrödinger, który to wymyślił, też miał z tym problem. I on raczej traktował to jako dowód na absurdalność takiego przenoszenia koncepcji, które dobrze działają w małej skali, na obiekty makroskopowe. Ale wygląda na to, że nie miał racji, ponieważ potrafimy

0: budować duże, makroskopowe obiekty, które ciągle są kwantowe. Na razie to nam wychodzi z nadprzewodnikami, ale nie wykluczone, że posuniemy się dalej. No, kotów oczywiście w tej superpozycji nikt nigdy nie wyprodukował. A to jest bardzo ciekawy przykład właśnie superpozycji żywy i martwy. Albo widać czarne, albo widać białe. Drodzy Państwo, tak naprawdę widzimy tylko to, co znamy. To jest trochę ad vocem dyskusji, która toczyła się na poprzednim wykładzie. Pokażę Państwu teraz pewien obiekt. Jeśli ktoś z Państwa nie był nigdy na żadnym z moich wykładów i tego obiektu nie widział wcześniej, każdy może sobie pod to podstawić, cokolwiek mu się podoba. Jest tu pewne coś, plątanina kresek. Niektórzy może coś widzą, niektórzy nie. Każdy może sobie wyobrażać, że to jest jakiś, nie wiem, coś tam, rośliny, ludzie, zwierzęta. Ludzie bardzo różnie to interpretują. Ale teraz uwaga. Pokażę za chwilę Państwu kontekst, czyli w pewnym sensie dokonam pomiaru na tym dziwnym stanie i on skolapsuje do stabilnego stanu i już nigdy później nie będziecie w stanie tego zapomnieć. Także jeśli ktoś nie chce, proszę zamknąć oczy, bo za moment, jeżeli zechcę to złudzenie kiedykolwiek Państwu powtórzyć, muszę wymyśleć nowe, ponieważ już będzie rodzaj imprintingu, już będziemy to zawsze pamiętać. Wszyscy są gotowi? Uwaga, robimy pomiar, przyglądamy się chwilę i wracamy. Teraz już nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych wątpliwości, że jest to głowa krowy. Od tej chwili ta głowa będzie z nami już do końca życia. Okay? No, obiekty kwantowe po kolapsie tak się nie zachowują. Można je wyprowadzić z powrotem do jakiegoś innego stanu. Dobrze, to proszę Państwa było do ludzi, to teraz do rzeczy, czyli do splątania. Bo ja chciałem zacząć innego głupiego dowcipu. To jest późna pora i zwykle ludzie się dzielą już na tych, co śpią i tych, co dopiero zasypiają. Ale pomyślałem sobie, że lepszy przykład będzie taki. Jeżeli śpiący i czuwający, to są dwa podstawowe stany, to część z Państwa jest przypuszczalnie w superpozycji. I ja będę się starał, żeby Was z tej superpozycji na właściwą stronę przeciągnąć. Ponieważ ma być o splątaniu, to będzie o splątaniu. Stan jest splątany, jeżeli nie jest separowalny. To jest definicja. To jest najprostsza definicja, jaką byłem w stanie wymyśleć, zastanawiając się nad tym. Ale jeszcze powiem raz. Sam pojedynczy obiekt kwantowy jest dziwny, ponieważ sam pojedynczy obiekt kwantowy może być superpozycją różnych stanów. Dla pojedynczego obiektu kwantowego mamy relację nieoznaczoności. To znaczy, na przykład nie jestem w stanie jednocześnie z dowolną dokładnością określić położenia i prędkości cząstki i wiele jeszcze innych dziwnych rzeczy. Natomiast splątanie kwantowe jest efektem co najmniej dwóch układów kwantowych i jest to, najkrócej mówiąc, pewien rodzaj korelacji między nimi. Bo stan separowalny to jest taki stan, że stan całości jest zwykłym iloczynem stanu jednego układu i stanu drugiego układu. Jeżeli się stanu całości nie da podzielić na taki niezależny iloczyn, to stan będzie splątany. To jest definicja. Podkreślam to jeszcze raz, bo za chwilę pokażę Państwu, że przyjmując pewne definicje, nawet te najbardziej oczywiste, ryzykujemy coś, co się nazywa pułapką konsekwencji. I przed tym Państwa uczulam, ostrzegam. To jest bardzo prosta definicja, ona jest poprawna, tak rozumiemy splątanie, natomiast konsekwencje tej definicji są dalece nietrywialne. Dobrze. Splątanie kwantowe, tak jak powiedziałem, wprowadził twórca równania Schrödingera i krota Schrödingera, Erwin Schrödinger, w odpowiedzi na pracę, która się ukazała w 1935 roku. Nie, on był Austriakiem, w tym czasie jeszcze był w Austrii. Ona się ukazała w Stanach Zjednoczonych, Physical Review. Była to praca trzech autorów, mianowicie Einsteina, Podolskiego i Rosena, stąd EPR. Paradoks EPR, Albert Einstein, Boris Podolski, Nathan Rosen. Oni napisali tę pracę, żeby pokazać, że mechanika kwantowa jest do kitu. To znaczy, jest znakomitym narzędziem obliczeniowym, żeby tu nie było wątpliwości. Einstein był jednym z współtwórców mechaniki kwantowej, doskonale rozumiał mechanikę kwantową. Natomiast pewne rzeczy, pewne konsekwencje mu bardzo przeszkadzały i się tak naprawdę nigdy nie pogodził, że miała to być kompletna i skończona teoria rzeczywistości. Teraz o tym sobie powiem. I właśnie te walki, głównie z Borem, który był, nazwijmy, taką sztandarową postacią interpretacji kopenhaskiej, no i w ogóle tej teorii kwantów, która się rozwijała, toczyli wieloletnie dyskusje. To jest zdjęcie z jednej z konferencji solwajowskich, jak właśnie rozmawiają. To mniej więcej z tego okresu pochodzi ta praca. To wyglądało tak, że rano Einstein przychodził na śniadanie, rzucał swój dowód tego, że mechanika kwantowa jest do kitu, po czym młodzież skupiona wokół Bohra cały dzień pracowała na tym, żeby pokazać, że jednak się myli, no i wieczorem Bohr zwykle ogłaszał sukces. Z ciekawostek powiem Państwu kiedyś, że jeden z tych dowodów obalających dowód Einsteina wymagała użycia ogólnej teorii względności. Także został pokonany w pewnym sensie swoją własną bronią. Natomiast praca, o której mówię, to jest zdjęcie Einsteina z roku 1905, czyli z okresu największej świetności. To wtedy powstało bodajże 5 przełomowych prac, których część się ukazała wręcz w jednym zeszycie Annalen der Physik. Ale tak nie wygląda Einstein, kiedy nie podobała mu się teoria mechanika kwantowa i kiedy pracował nad paradoksem Einsteina-Podolskiego-Rosena. Tak wyglądał Einstein wtedy. Niektórzy traktują to zdjęcie jako dowód, że pewnie nie miał racji. No? Ale my nie damy się zwieść pozorom, drodzy Państwo. Nie damy się zwieść pozorom. Zanim przedstawię konkretnie, na czym polegał problem poruszony w tej pracy, bo to jest podstawa, to jest punkt wyjścia do splątania. W pewnym sensie to jest splątanie, które nie zostało jeszcze nazwane w ten sposób. Państwo znacie Mieszczanin szlachcicem Moliera. Tam jest taka scena, jak Monsieur Jourdain dowiaduje się, że 40 lat mówił prozą i o tym nie wiedział. To w pewnym sensie to splątanie już było, tylko Schrödinger musiał dopiero nadać nazwę temu efektowi. A to jest New York Times. Także publicity praca już miała. No, Einstein atakuje teorię kwantową i to jest bardzo dobre. To jest w stylu najlepszych propagandistów. Jest niekompletna, aczkolwiek poprawna. Dobrze. Proszę Państwa, co tam było w tym? Einstein, Podolski i Rosen skonstruowali przykład dwóch cząstek poruszających się w przeciwnych kierunkach w takim stanie całkowitym, że jeżeli zmierzymy własność jednej cząstki, to od razu wiemy, jeżeli tę samą własność mierzymy na drugiej, jaki będzie wynik tego pomiaru. I to ten fakt nie zależy od tego, czy te cząstki są bardzo daleko od siebie. Czy jest to pewien rodzaj korelacji? I Einsteina to niepokoiło z kilku powodów. Znaczy, to tak jest, mechanika kwantowa coś takiego przewiduje, ale jemu się nie podobało to, że ponieważ gdybym oddzielnie mierzył tę własność na jednej i na drugiej, to dostałbym jakiś wynik, czyli odpowiada to pewnemu elementowi rzeczywistości, jak on to nazywał. Z drugiej strony Einstein był lokalistą. Znaczy wierzył, że fizyka jest teorią lokalną, czyli nie może oddziaływanie przenosić się, przemieszczać się z szybkością większą niż prędkość światła w próżni. Natomiast tutaj ewidentnie nie ma żadnej skali czasu. Możemy być pewni, jeśli tu był pomiar taki, to tam będzie określony i nawet nie muszę go wykonywać, prawda? Nawet jeżeli one są tak odległe, że światło nie zdąży, żaden sygnał, przynajmniej taki, który znamy, nie zdąży dotrzeć i poinformować, jaki był wynik tego pomiaru. Oczywiście przykład był kiepski w tym sensie, że dotyczył cząstek i parametrów ciągłych, tam były położenia i pędy. Na szczęście, niewiele, ale powiedzmy na początku lat 50. David Bohm sformułował swoją wersję tego paradoksu Einsteina, Podolskiego-Rosena, który zresztą przestał się powoli nawet paradoksem, stał się efektem Einsteina, Podolskiego-Rosena. Zamiast ciągłych parametrów zrobił parametry dyskretne, czyli zajął się spinem. Spinem, potem się uogólnił na polaryzację fotonu. Spin jest zmienną dyskretną, elektron ma spin jedna druga, może być do góry, może być do dołu itd. Znacznie łatwiej formułować wszystkie własności, patrząc w ten sposób. Także to jest jego główna zasługa. On jest oczywiście znany też z innego jeszcze osiągnięcia. Mianowicie on bardzo Einsteina lubił i popierał tę krucjatę, która nielokalność mechaniki kwantowej starała się wyplenić i sformułował kilka modeli tak zwanych parametrów ukrytych. To za chwilę. Czyli tak naprawdę mechanika kwantowa działa dobrze, opisuje poprawnie, ale nie jest kompletna, w tym sensie, że nie uwzględnia, że gdzieś tam pod dywanem coś się jeszcze rozgrywa, prawda? I dopiero to, co się dzieje pod dywanem, ma konsekwencje na tym wyższym poziomie. bo to jest rysunek Johna Bella. John Bell za chwilę się pojawi na obrazku. To jest człowiek, który w 1964 roku napisał przełomową pracę, która raz znalazła błąd w książce nieomylnego geniusza Johna von Neumanna dotyczącego niemożliwości istnienia teorii o parametrach ukrytych. To był drobny błąd oczywiście, w niczym nie umniejszający von Neumanna. Po prostu przyjął za słabe założenia w pewnym momencie, ale również zrozumiał, że możemy eksperymentalnie sprawdzić, czy mechanika kwantowa i jakaś wersja teorii opartej o parametry ukryte, czyli w pewnym sensie klasyczna, mogą mieć konsekwencje, które jesteśmy w stanie doświadczalnie zweryfikować. No bo, proszę Państwa, oczywiście można się bawić, że jest teoria parametrów ukrytych, może być, ale jeśli ona jest nielokalna, wtedy przewidywania tej teorii są oczywiście nieodróżnialne od mechaniki kwantowej. No ale to jest marna satysfakcja, prawda? No bo w gruncie rzeczy wpadliśmy z deszczu pod rynne. Bell sformułował pewne nierówności, słynne nierówności Bella, które pokazują, że jeżeli byłaby jakakolwiek lokalna teoria parametrów ukrytych, to pewna wielkość, którą za chwilę zobaczymy na tablicy Bella, nie może przekroczyć wartości 2. Może być co najwyżej 2. Natomiast mechanika kwantowa daje 2 pierwiastki z 2. A więc trochę bardziej. Nie dla każdego zestawu parametrów, ale jest taki obszar parametrów, że będą to różne wyniki i że to dałoby się przynajmniej w zasadzie sprawdzić doświadczalnie. A tutaj profesora Bertmana wymyślił Bell, żeby pokazać, czym się różnią te korelacje kwantowe, to splątanie, od zwykłych, klasycznych korelacji. Bo to, że układy są skorelowane i że dokonując pomiaru na jednym obiekcie, czy na jednej części obiektu, wiem z góry, jaki będzie wynik następnego pomiaru, na drugiej części. Nawet jeżeli ta druga część jest na Marsie i żaden sygnał tam nie dociera, no wystarczy sobie wyobrazić profesora Bertmana, o którym wiadomo, że ma różne skarpetki. Nigdy nie nakłada skarpetek tego samego koloru. Wobec tego, jeżeli zobaczymy jedną nogę profesora Bertmana i różową skarpetkę, nie musimy mierzyć drugiej nogi, nawet jeśli ta druga noga jest bardzo daleko stąd, wiemy od razu, że ona nie będzie różowa. I tu nie ma żadnej magii, a już tym bardziej kwantowej magii. Są zwykłe, klasyczne korelacje. Wobec tego Einstein chyba wierzył w to, że być może jest coś takiego w jego eksperymencie, że tak naprawdę już w momencie, kiedy te cząstki odleciały, wiadomo z góry, jaka będzie odpowiedź na wypadek takiej odpowiedzi w jednym przypadku. Ale to nie działa, proszę Państwa. Tak nie działa, te korelacje kwantowe są znacznie bardziej subtelne i one obejmują w pewnym sensie wszystkie możliwe warianty. Znaczy, chodzi o to, że my możemy się decydować, co mierzymy, dopiero wtedy, kiedy ta druga cząstka jest już bardzo daleko i nie ma szans, żeby one przewidziały wszystkie możliwe przypadki. To jest właśnie Bell, to jest jego słynna nierówność. No ważne jest to, że mechanika kwantowa przewiduje, znaczy jest możliwe dla pewnego zestawu parametrów wartość, która łamie nierówność Bell. A jeżeli parametry ukryte działają, to ta nierówność musi być spełniona. No i tu się zaczął wyścig, kto pierwszy to zmierzy. Już na początku koniec lat 60., początek lat 70. pojawiły się prace dla miłośników lokalnego realizmu i Einsteina, którzy się nie chcą pogodzić z mechaniką kwantową. Mam dobrą wiadomość, ale to jest wiadomość w stylu, tak jak nasi politycy mówią, że poczekajmy na ostateczny wynik wyborów, tak? Zdobyłem 0,001%, ale poczekajmy na ostateczny wynik. Każde z tych doświadczeń ma jakąś drobną lukę, jeszcze nie zatkaną. Czyli można się upierać, że a gdyby jednak, to może wyszłoby inaczej. No, żaden fizyk w to nie wierzy tak naprawdę, ale woli ścisłości na poziomie czysto logicznym nie jest to wykluczone.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Pierwszy występ Lanegana na albumie Queens of the Stone Age miał miejsce na Rated R. Śpiewał główny wokal w In the Fate i chórki w Leg of Lamb, Autopilot i Think i Lost Emigre Headache. Rated R odniósł komercyjny sukces i stał się pierwszym albumem Queens of the Stone Age, który znalazł się na listach przebojów. Niedługo po wydaniu Filth Songs Lanegan został pełnoetatowym członkiem Queens of the Stone Age. Pojawił się na wydanym w 2002 roku albumie Songs for the Deaf, śpiewając główną partię w utworach Song for the Dead, Hanjin E3, Song for the Deaf i Got Is in the Radio. Album stał się przełomem dla zespołu i osiągnął 17 miejsce na liście Billboard 200 oraz uzyskał certyfikat złotej płyty przyznany przez RIA. Przez kolejne 2 lata koncertował również, promując album. Lanegan koncertował w pełnym wymiarze godzin jako trzeci wokalista Queens of the Stone Age, promując płytę Songs for the Deaf, dołączając do swojego przyjaciela Joshua Hame, który w 1996 roku supportował Screamin' Trees jako gitarzysta. Album otrzymał 2 nominacje do nagrody Grammy w kategorii najlepszego wykonania hard rocka za single No One Knows Rock 2003 i Go With The Flow 2004 rok. W 2005 roku Lanegan wydał swój ostatni album z Queens of the Stone Age, Lullaby to Paralyze, na którym zaśpiewał główny wokal w pierwszym utworze na albumie zatytułowanym This Lullaby. Album został opóźniony w 2004 roku z powodu pewnych zmian w składzie. Basysta Nick Oliveri został zwolniony, a Lanegan wyruszył w trasę koncertową, aby promować Bubblegum. Lanegan pojawił się później, aby promować album. Lanegan kontynuował współpracę z Queens of the Stone Age i jego członkami po opuszczeniu zespołu. W 2007 roku pojawił się na ich albumie Era Vulgaris, udzielając się jako wokalista w utworze River in the Road. 12 sierpnia 2010 roku Lanegan ponownie dołączył do Queens of the Stone Age na scenie w Nokia Club w Los Angeles, gdzie zaśpiewał 4 utwory na bis z zespołem. Koncert został zorganizowany w celu zebrania funduszy dla basisty Eagles of Death Metal Briana O'Connora, u którego kilka miesięcy przed wydarzeniem zdiagnozowano raka. W 2013 roku Lanegan pojawił się na ich 6. albumie Like Clockwork, współtworząc utwór Fairweather Friends i udzielając się jako wokalista w utworze If I Had A Tail. W kwietniu 2004 roku Lanegan wydał epkę z byłą wokalistką Belle Sebastian Isabel Campbell, zatytułowany Time Is Just The Same. Później wydali singiel zatytułowany Ramblin' Man na swój wspólny album Ballad of the Broken Seas. Campbell napisał i nagrał większość utworów na album w Glasgow, a Lanegan dodał wokale w Los Angeles. Płyta została dobrze przyjęta przez krytyków. Oprócz śpiewania Lanegan napisał również utwór Revolver z Campbellem. Album został nominowany do Mercury Prize w 2006 roku. 47. Lanegan i Campbell zagrali 4 koncerty w Wielkiej Brytanii w styczniu 2007 roku, a londyński koncert został przeniesiony do większego miejsca ze względu na duże zapotrzebowanie na bilety. Podejmując decyzję o nagraniu kontynuacji Ballad of the Broken Seas, Campbell stwierdził. Po koncercie z Laneganem w styczniu 2007 roku Campbell zapytała Lanegana, czy rozważyłby nagranie nowego albumu. Lanegan odpowiedział, w mgnieniu oka. Tym razem Lanegan poleciał do Glasgow, aby nagrać nowy album pod koniec marca na 9 dni, aby nagrać piosenki napisane przez Campbell. Po pracy z Laneganem Campbell zauważyła, to jego klasyczny, naturalny amerykański głos, który kocham. Dodała, myślę, że dużo się z tym bawiłam, więc jest trochę tego, co Mark nazwałby sprośnymi piosenkami, a także kilka ballad. Album Sunday at the Devil Dirt został wydany 5 maja 2008 roku, a utwór WHO Build the Road był jedynym wydanym z niego singlem. 3. wspólny album z Campbell został wydany 16 sierpnia 2010 roku i nosił tytuł Hawk. Para odbyła trasę koncertową promującą album, w tym koncert na Oltomorów S Parties w dniach 10-12 GRUDNIA 2010 roku pod kuratelą Belle Sebastian oraz występy w Australii w 2011 roku. Pod koniec trasy duet przestał działać i każdy poszedł swoją drogą. The Gutter Twins to efekt współpracy Lanegana i wokalisty Afghan Wigs Grigadulliego. Pracując nad wspólnym albumem od co najmniej 2003 roku, para po raz pierwszy zagrała jako The Gutter Twins w Rzymie we wrześniu 2005 roku. Saturnalia ukazała się 4 marca 2008 roku nakładem Sub Pop, wytwórni, z którą wcześniej współpracowali Dooley i Lanigan. Pierwsza trasa koncertowa duetu rozpoczęła się 14 lutego 2008 roku w Nowym Jorku i trwała w marcu i kwietniu w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Album okazał się wielkim hitem, a Liz Rafferty's Blast Magazine pochwaliła go, nazywając go słuchowym zejściem w mroczne emocje, które często czają się pod powierzchnią. Najwyższą pozycją albumu było 7 miejsce w Belgii. Album osiągnął również 117 miejsce na liście Billboard 200. Oznaczało to, że Saturnalia był pierwszym albumem od czasów Dust Screamin' Trees, który znalazł się na liście Billboard 200 z Laneganem jako stałym członkiem zespołu. 2 września 2008 roku The Gutter Twins wydali EPK zatytułowaną Adorata wyłącznie na iTunes. Adorata zawiera 8 utworów, większość z nich to covery, ale także 2 utwory Gutter Twins, które nigdy nie znalazły się na albumie. Dziś posłuchamy płyty z roku 2012 Blues Funeral. Oto spis utworów. The Grave Digger's Song. Bleed in Muddy Water. Grey Goes Black. St. Louis Elegy. Riot in My House. Ode to Sad Disco. Phantasmagoria Blues. Quiver Syndrome. Harbourview Hospital. Leviathan. Deep Black Vanishing Train. I na koniec Tiny Grain of Truth. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według Bałtyckiego. No to wiecie, że to są płyty, które moim zdaniem są znaczące w historii polskiej muzyki rockowej. Dziś mam zamiar przedstawić wam płytę grupy Brygada Kryzys. Płyta nazywa się Kosmopolis. Jest to drugi studyjny album zespołu wydany przez Kamiling Company, nie wiem jak to nazwać, w 1992 roku. W 2000 roku wytwórnia AAMTJ i Megachat dokonały reedycji materiału na CD, pomijając przy tym utwór Naokoło wieży. Na okładce znajduje się reprodukcja drugiej wersji obrazu Petera Bruegela, wieża Babel, zwanej Małą Wieżą Babel. Płyta nagrywana była w okresie od października 1991 do sierpnia 1992 w Izabelinie. Studio remiksami zajął się Robert Brylewski, a remasteringiem na potrzeby ponownego wydania Staszek Bokowy. Nad opracowaniem graficznym albumu skupili się Witold Popiel oraz Anna Stępniak. 10 lat oczekiwania na drugi i ostatni, zarazem pełnoprawny album Brygady Kryzys przynosi zupę z muchami, z czego zupa jest dość smaczna, natomiast ilość much kompletnie nie do przyjęcia. Historia zna niewiele udanych pozycji, zawierających więcej niż 10 utworów. Od lat upieram się, że przedawkowanie liczby tracków prowadzi do konsekwencji niezbyt dobrych, w czym celował swego czasu na solowych płytach Kazik Staszewski, upychając w nich bezrefleksyjnie każdy stęk i jęk wydany z siebie w studiu nagraniowym. Lipiński i Brylewski Kazika w tej konkurencji wprawdzie nie prześcigają, ale na własne życzenie kastrują album z potencjału legendarności, która w odróżnieniu od słynnego debiutu była w zasięgu. Trudno mieć bowiem wątpliwości, że dzieją się na Kosmopolis rzeczy doborowe. Psychodeliczny Subway Train, nawołujący poprzez dekady świetnego Traveling Stranger z czarnych lat, romantyczno-hipisowski hymn To co czujesz, czy nareszcie błyskotliwe punkowe blitzkriegi pokroju Rządzi ksiądz, czy Wojny, w których słychać i Brygadę, i Kryzys, a środowiskowe nawijki o Babilonie i mentalnej niewoli grzmią tak, jak należy. Cóż jednak z tego, skoro na każdą zacność przypada półtorej nijakości. Repertuar bezpłciowych dubów wzbogaciła bowiem Brygada o niespotykane dotychczas etnoparchy I Need You, What to Do to Be True i psychognioty Water Cosmopolis. Dorzucając do nich dźwiękowy styropian Jazz Brigade, Take My Dub, Backtrain. Szkoda, żegna się ze studiem nagraniowym Brygada Kryzys w stylu nonszalanckim, marnując pomimo niesamowitego rozwoju na przestrzeni lat potężny potencjał materiału i zawodząc na wyłączny skutek grzechów własnych. 3,5 punkta na 5 ja bym dał. A to była recenzja. To była recenzja płyty dokonana przez, nie mogę sobie doczytać. Nieważne, może jak znajdę kiedyś, to wam powiem. Ja w większości zgadzam się z tą notą, że płyta jest szalenie nierówna i tak jak mówię, przeplatana znakomitymi rzeczami, ale jakże znacząca dla historii polskiej muzyki. Bo płyta jest bardzo znacząca, a takie płyty tutaj prezentujemy. Oto lista utworów. Subway Train, Too Much, Rządzi Ksiądz, Nie Daj Się, I Need You, Ty i Tylko Ty, To Co Czujesz, What to Do to Be True, Water, Fuck, Naokoło Wieży, Wojna, Age of Iron, Jazz Brigade, Cosmopolis, Take My Hand, Take My Dub, Ten Drugi Dub i Back Train. Personel to Tomek Lipiński, gitara, wokal, instrumenty perkusyjne, Robert Brylewski, muzyka, gitara, wokal, klawisze, instrumenty perkusyjne, cytra, Irek Wereński, muzyka, gitara basowa, Piotr Żyżelewicz, muzyka, perkusja, Włodzimierz Kiniorski, saksofon, Aleksander Korecki, saksofon, Vivian Curaso, wokal. No i tyle. No to posłuchajmy sobie w takim razie płyty Brygada Kryzys, rok 1992, Kosmopolis. Szalenie nierówna płyta, ale jakże ważna dla polskiej fonografii.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pavulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda old school hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak, pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neorockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nieczęsto trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli Siekiera z utworem Misiowe Puszyści. O! Oh! Oh!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę Psychobilly. Powstałym w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że takie oldschoolowe psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim old school psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Reno Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Reno Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of the carton, kid!

for my, for me. No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

No i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania z archiwum Wax Trax. Dziś na tapecie mamy płytę wydaną w listopadzie 1988 roku przez zespół In The Nursery. Płyta nazywa się Kuda. I jest to trzeci album zespołu wydany nakładem wytwórni Wax Trax Records. Z właściwie sobie regularnością bliźniacy z Sheffield dostarczają nową ofertę po tętniącym życiem Storm Horse, odchodząc od pierwotnego stylu In The Nursery. Poprzedzony epką Compulsion, Ten, Kuda ma wszystkie cechy klasyki zespołu, ale w przeciwieństwie do swojego poprzednika nie zestarzał się dobrze przez ostatnie dwie dekady. Pomimo zremasterowania na reedycji ITN Corporation, album trochę cierpi z powodu czystej mocy, którą próbuje wypromować. Brzmienie ambient pozostaje neoklasyczne, ale tutaj jest o wiele bardziej bojowe, graniczące z plemienną muzyką industrialną w stylu ich rodaków Test Department. Ale pomimo niezaprzeczalnego talentu duetu Humberstone, nie każdy może być Test Department. Pod tym względem Compulsion to spektakularny sukces, muskularny i epicki, i nie cierpi na nieco tanie neoklasyczne aranżacje, które można znaleźć w innych częściach albumu. Syntezatory niezgrabnie odtwarzają zespoły smyczkowe, psując w ten sposób znacznie lepiej dopracowane pady i instrumenty dęte. Widać to już w otwierającym album utworze Rides, który nadaje ton. Werwa i energia obecne pomimo słabej produkcji bliźniaków i Colina Richardsona, wschodzącej gwiazdy i postaci kultowej na scenie metalowej. Nie myślcie ani przez chwilę, że nic na Kuda nie jest przyjemne, wręcz przeciwnie. Przepiękne melodie i pady w Tedeum, Burnished Days i Scherzo. Ale dla tych, którzy znają Test Department, podobieństwo jest zbyt duże, a efekt końcowy rozczarowujący, by uznać go za najlepsze dzieło duetu. Album, który niemal stał się monumentalny, symboliczny dla kariery In The Nursery, o ile kontynuuje ścieżkę nieśmiało zapoczątkowaną przez Twins, ale który daleko mu do zasługujących na to zasług. To była recenzja znaleziona w internecie, my nie przejmujemy się tym i słuchamy sobie tego zespołu, ażeby sami wytworzyć sobie opinię o tym wszystkim, co za chwilę usłyszymy. Rites, Maidens, Te Deum, Triumph, Burnished Days, Ascent, Scherzo, Guarded Rites, Suspire, Koto i na koniec The 17th Parallel. No to przed nami In The Nursery, płyta Kuda. Rok 1988.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Chociaż był to jedyny stojący budynek w dawnej miejscowości Rude w północnej Francji, Sala Udani odmawiał sprzedaży kawiarni, którą prowadził przez ostatnie 46 lat. Dwupiętrowy, trójkątny budynek, niegdyś znajdujący się na skrzyżowaniu dwóch ulic, wydaje się jedynym ocalałym budynkiem dookoła. Wszystkie inne nieruchomości zostały obrócone w gruzy i przewiezione na lokalne wysypiska. Właściciel kawiarni, podobnie jak wszyscy inni mieszkańcy, otrzymał liczne propozycje dotyczące swojej nieruchomości, ale nigdy nawet żadnej nie rozważył. Nie będę sprzedawać, pracowałem zbyt długo w tej kawiarni, nikt nie każe mi odejść, powiedział.

Pochodzący z Algierii, Salah Udani przybył do Francji w 1949 roku. Przez wiele lat ciężko pracował, aż w końcu z żoną Ginette kupił w 1965 roku budynek i osiągnęli swoją niezależność finansową i społeczną. Przez całe lata 70. ulice miasta wypełnione były różnymi ludźmi, od lekarzy po górników i szewców. Wszyscy oni stanowili klientelę kawiarni. Władze miasta w roku 2000 postanowiły wykupić duże połacie terenów, aby stworzyć ekologiczne osiedle mieszkalne. Spośród wszystkich tylko mężczyzna nie przyjął zaproponowanego wynagrodzenia i pozostał w swojej nieruchomości. Sytuacja miała miejsce w roku 2009, a całe osiedle miało zostać otwarte w roku 2022. Obecnie nie wiadomo, co dzieje się z nieruchomością i z mężczyzną, jednak prawdopodobnie już opuścił swoją kawiarnię po tym, jak w końcu odcięto mu prąd, wodę i gaz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Chociaż był to jedyny stojący budynek w dawnej miejscowości Rude w północnej Francji, Salah Udani odmawiał sprzedaży kawiarni, którą prowadził przez ostatnie 46 lat. Dwupiętrowy, trójkątny budynek, niegdyś znajdujący się na skrzyżowaniu dwóch ulic, wydaje się jedynym ocalałym budynkiem dookoła. Wszystkie inne nieruchomości zostały obrócone w gruzy i przewiezione na lokalne wysypiska. Właściciel kawiarni, podobnie jak wszyscy inni mieszkańcy, otrzymał liczne propozycje dotyczące swojej nieruchomości, ale nigdy nawet żadnej nie rozważył. Nie będę sprzedawać, pracowałem zbyt długo w tej kawiarni, nikt nie każe mi odejść, powiedział. Pochodzący z Algierii, Salah Udani przybył do Francji w 1949 roku. Przez wiele lat ciężko pracował, aż w końcu z żoną Ginette kupił w 1965 roku budynek i osiągnęli swoją niezależność finansową i społeczną. Przez całe lata 70. ulice miasta wypełnione były różnymi ludźmi, od lekarzy po górników i szewców. Wszyscy oni stanowili klientele kawiarni. Władze miasta w roku 2000 postanowiły wykupić duże pałacie terenów, aby stworzyć ekologiczne osiedle mieszkalne. Spośród wszystkich tylko mężczyzna nie przyjął zaproponowanego wynagrodzenia i pozostał w swojej nieruchomości. Sytuacja miała miejsce w roku 2009, a całe osiedle miało zostać otwarte w roku 2022. Obecnie nie wiadomo, co dzieje się z nieruchomością i z mężczyzną, jednak prawdopodobnie już opuścił swoją kawiarnię po tym, jak w końcu odcięto mu prąd, wodę i gaz.

Mężczyzna wychodzi często na plażę, wychodzi nocą przez okno, obserwuje matki z dziećmi na placach zabaw. Mężczyzna wychodzi i chodzi lecą po piasku, obserwuje statki wpływające z dalekich krajów. Statki wiodą kargo do portu gdyńskiego.

Mężczyzna spina się na falochron, karmi mewy i łowi byczki na wędkę z plastikowym haczykiem. Pojawia się często obserwując statki wiozące kargo z dalekich krajów do portu bliskiego.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Simon Brett. Ostatni gość w Acapulco.
2: No, tak, tak, no powoli trzeba się zacząć rozpakowywać. Och, przeprowadzka to męcząca impreza. A, cóż to za piękna okolica, tyle zieleni. I te domki, no pięknie położone. Ach, myślę, że będzie mi tutaj dobrze. Halo?
3: Mówi Vivi Sprakes, Haymakers, spod numeru 3, na samym końcu naszego osiedla.
2: Tak, tak.
3: Dzwonię właśnie po to, żeby panią przywitać w Mrs. Loam.
2: A, to miło z pani strony.
3: Znałam dobrze Teresę i Roda Cottonów, którzy mieszkali przed panią w Acapulco. Chciałam wyrazić nadzieję, że będzie tu pani równie szczęśliwa jak oni. No,
2: dziękuję, dziękuję. Wzrusza mnie pani życzliwość.
3: Pomyślałam sobie, czy nie zechciałaby pani wpaść do mnie któregoś ranka na kawę i poznać kilka innych pań ze Mrs. Loam?
2: No owszem, owszem, przyjdę z przyjemnością.
3: Więc może w piątek?
2: O, no żałuję, ale w piątek to dla mnie trochę kłopotliwe.
3: Ach, szkoda.
2: Ale proszę się nie martwić, Vivi, postaram się znaleźć czas. No dobrze, dobrze, wobec tego w piątek o której mniej więcej?
3: O 11.
2: Dziękuję, w porządku, cieszę się, że panią poznam.
3: A ja panią. Aha, jeszcze jedno.
2: Tak?
3: Przepraszam, ale nie znam pani nazwiska.
2: Pargeter.
3: Pani Pargeter?
2: Tak, Melita Pargeter.

0: A co tu tak chłodno w tym mieszkaniu? No, wyraźnie temperatura spada. Zaraz. Tutaj pod schodami jest szafka, tak. A w niej tak termoregulator jest. A, zrobię sobie tymczasem małego drinka.
1: Tak.
0: No, kaloryfery w ogóle nie grzeją. A może poszły bezpieczniki? Zaraz to sprawdzę. Nie. No, wszystko w porządku. To jakaś większa awaria. Nie, muszę się porozumieć z poprzednimi właścicielami. Zaraz, gdzie ja tu mam kartkę z ich adresem? Tak, jest, dobrze. No i ustalę zaraz telefon. Halo?
2: Jakie miasto? Proszę?
0: W okolicach Yorku. Miejscowość nazywa się Dunnington.
2: Nazwisko oponenta.
0: Cotton. Dokładny adres. Elm Trees. Bez complain.
2: Powiedziała pani Cotton?
0: Tak?
2: Nie. Przykro mi. Nikogo o tym nazwisku i pod tym adresem nie mamy.
0: Ale Cottonowie sprowadzili się dopiero wczoraj. I natychmiast mieli dostać telefon.
2: Sprawdziłem. Nikt o tym nazwisku w naszym spisie nie figuruje. Może pani otrzymała niewłaściwy adres?
0: Może, nie wiem. Dziękuję panu. No naprawdę dziwne.
3: No właśnie.
4: Dzień dobry paniom.
5: Dzień dobry.
4: Cieszę się, że pani przyszła, pani Patrick. Są już panie ze Mrs. Loam. To jest Carol Temple, to Fiona Barchfield.
5: Miło.
4: Nie przyszła tylko Jane Watson.
0: Bardzo mi miło panie poznać.
5: Mam nadzieję, że będzie nas pani traktować jak grono przyjaciółek, pani Patrick.
0: A proszę mnie nazywać Melita.
4: Może śmietanki do kawy?
0: Dziękuję, tak chętnie. Siu, czy dobrze znała pani Cottonów?
6: W zasadzie nie. Nie byliśmy sobie zbyt bliscy. Oddawaliśmy sobie czasami różne przysługi, podlewanie kwiatów podczas urlopów i tym podobne. A i naturalnie wymienialiśmy zawsze jakieś miłe słówka.
0: A pani Fajono znała ich dobrze?
5: Cottonów?
0: Tak.
5: Właściwie to nie. Próbowałam, ale Teresa raczej wolała samotność.
6: W każdym razie rzadko włączała się do naszych akcji, takich jak na przykład ostatnia. Nie chcemy dopuścić pani Melito, by obok Shopping Parade otworzono na naszym osiedlu wietnamską restaurację. Wspólnie zaprotestujemy.
5: Tak.
4: Siu, panna Kirsten ma pilną sprawę.
6: O co chodzi, Kirsten?
7: Przepraszam panią. Telefonują z biura. Coś się tam stało?
6: Uprzedziłam ich przecież, że będę po południu. W porządku, Kirsten. Proszę wracać do dzieci. Nie powinnaś zostawiać ich samych.
7: Przecież tylko na chwilę.
6: Nie powinnaś była ich zostawiać.
0: Dziękujemy bardzo.
6: Było mi bardzo miło.
5: Do widzenia.
6: Do następnego spotkania.
0: Do widzenia.
6: Halo?
2: Czy mogę mówić z panią Cotton?
0: Niestety. Pani Cotton wyprowadziła się.
2: Ach, więc... Już się wyniosła.
0: Tak, wyjechała w poniedziałek wieczorem.
2: Wiem, kiedy zamierzała wyjechać, ale myślałem, że może zmieniła plany.
0: Nie, o ile mi wiadomo, nie.
2: Rzecz w tym, że miałem się z nią spotkać. No cóż, to to nie
0: Ale ja mam nowy jej adres, jeśli się to panu przyda.
2: Na nic mi się nie przyda. Do widzenia.
0: Do widzenia panu.

0: Padła około 6, żeby się pożegnać. I widziałam odjeżdżający samochód. Fiata Uno. Tak, tak, Fiata Uno około, ja wiem, może koło 7, kwadrans po 7.
1: Tak.
0: A w 10 minut później samochód wrócił. Jakieś pół godziny potem odjechał definitywnie.
1: A była sama, kiedy odjeżdżała?
0: O, nie wydaje mi się. Zaraz po jej wizycie u mnie zjawił się obcy mężczyzna. Nie widziałam, jak odchodził, ale przypuszczam, że odjechał z nią tym samochodem.
1: No, a czy widziała ich pani oboje w samochodzie?
0: Zrobiło się ciemno. Widziałam tylko przesuwające się światła reflektorów. Nie widziałam wnętrza wozu, ale no przecież musieli być tam razem, prawda?
1: A czy tym mężczyzną mógł być Rod Cotton?
0: Och, nie. No to znaczy... Ja prawie nie widywałam Roda, odkąd przeniesiono go na północ. No, nie mógłby się jednak aż tak zmienić. No, ten obcy był w kombinezonie, w wełnianej czapce, o ile dobrze pamiętam. O! I miał brodę, tak? A Rod nie nosił brody. Był na kierowniczym stanowisku, dbał o ubranie, o prezencję.
1: Tak, rozumiem.
0: Wie pani, Melito, co to za zbieg okoliczności? W tym samym dniu odwiedziło Teresę dwóch brodaczy.
1: Dwóch?
0: Tak. Ten drugi przyszedł wczesnym popołudniem. Zabawił tego, ja wiem, około pół godziny.
1: A był przyzwoicie ubrany?
0: Och, nie. On także wyglądał cudacznie w starym, niemodnym ubraniu, tylko że był o wiele wyższy i szczuplejszy od tego, który przyszedł wieczorem.
1: A czy zna pani, Fajono, nowy adres Cottonów?
0: Adres? Tak, tak, zaraz jest. O, proszę bardzo. Tak, jest na tej kartce. Dunnington M3 bez complaint.
1: Ale nie ma takiej ulicy w Dunnington.
0: Niemożliwe.
1: Sprawdziłam to. A z jakiej firmy przewozowej korzystała Teresa? No mam wrażenie, że mogli przez pomyłkę zabrać jakąś część instalacji ogrzewczej. No chciałabym się z nimi porozumieć.
0: No wiem, pani Melito. Trudno było nie zauważyć tej ogromnej ciężarówki stojącej akurat naprzeciwko. To Little Heaven.

0: Halo, tu Little Heaven.
1: Chciałam się dowiedzieć, jaki jest nowy adres kotonów ze Smith's Lawn. Adres, pod który zostały przewiezione ich rzeczy.
0: To nie była przeprowadzka z domu do domu.
1: Tak?
0: Meble odwieźliśmy do składnicy, są w kontenerach, w naszych magazynach, 5 mil stąd.
1: Przepraszam, a czy pani Cotton mówiła, jak długo meble mają pozostać w składnicy?
0: Zapłaciła z góry za 6 miesięcy.
1: Ach tak, dziękuję. Dziękuję panu. Chciałam się widzieć z bratem Michaelem.
2: To ja jestem bratem Michaelem. O co chodzi?
1: Nazywam się Pargeter. Melita Pargeter. Jestem przyjaciółką Teresy Cotton.
2: Ach.
1: Przeczytałam list, który znalazłam u niej w domu, adresowany do kościoła wzniosłej prostoty. I piszę w nim, że zdecydowała się przystąpić do kościoła, wyrzec się wszelkich dóbr ziemskich i przybrać imię siostry Kamili. Zobowiązała się też wszystkie posiadane pieniądze wpłacić na kościół wzniosłej prostoty. Czy siostra Kamila jest tutaj?
2: Pani przyjaciółka, Teresa Cotton zdradziła nas.
1: Jak to?
2: Odczuliśmy to dotkliwie, zwłaszcza w sprawach finansowych. Nie zgłosiła się do nas.
1: Ach, jakże mi przykro. Fakt, że jest moją przyjaciółką, nie odbiera mi, jak sądzę, szansy na...
2: A oczywiście, że nie, droga pani Pargeter. Będziemy zachwyceni, jeżeli zdecyduje się pani powierzyć życie naszemu panu.
1: Oj, nie tylko życie. Ono, jak sądzę, byłoby najmniejszym wkładem.

0: Jakże się cieszę, że panią widzę, pani Pargeter.
1: Mnie też miło.
0: Cóż sprowadza panią do mojej agencji detektywistycznej?
1: A to dziwna sprawa, panie Wilson. Poprzedni właściciele domu w Smith's Lawn, Teresa i Rod Cottonowie, zniknęli. Ona miała zamiar wstąpić do kościoła wzniosłej prostoty. Całkowicie zmienić swoje życie, no ale no nie przypuszczam, żeby kościół miał z tym coś wspólnego. A Rod pracował w firmie komputerowej i dzwoniłam tam dwukrotnie. Numer telefonu dostałam od Vivi Sprague, od jednej z pań z naszego osiedla, i okazało się, że Rod, piastujący w tej firmie stanowisko dyrektora w resorcie sprzedaży, został zwolniony pół roku temu. I nie wiadomo, czy gdziekolwiek teraz pracuje. No, nie chodzi więc już o jedną osobę, która zniknęła, zacierając ślady. Chodzi o dwoje ludzi. Przy czym mężczyzna mógł zaginąć pół roku temu.
0: Zajmę się tą sprawą, pani Pargeter. Chociażby przez wzgląd na pani męża, wspaniałego Louisa Pargetera.
1: O, jak miło mi to słyszeć.
0: Z którym dane mi było pracować tyle lat.
1: Dziękuję, dziękuję, panie Wilson. Poszukuję też samochodu Cottonów, Fiata Uno, zarejestrowanego na Teresę lub Roda.
0: Zaraz sprawdzimy. Fiata Uno kupił od Teresy Cotton Ted Runcorn w ubiegły poniedziałek.
1: Tak? A jeszcze jedno. Proszę sprawdzić, co znajduje się w kontenerach w magazynach firmy przewozowej Little Heaven. Bardzo proszę.

0: Jakież wyśmienite ciasteczka, pani Melito. Własnej roboty.
1: Naprawdę doskonałe.
2: Ach, nie, nie, nie mam takich zdolności, moja droga Siu. Cieszę się bardzo, że przyjęły panie zaproszenie na podwieczorek. Już dawno się chciałam zrewanżować. Trochę mnie niepokoi sprawa kotonów. Czy Teresa pragnęła jakichś wartości duchowych? Nie orientują się panie? Czy mówiła o zmianie w swoim życiu?
0: Ona jakby zawsze coś zatajała.
1: Była trochę wyizolowana, ale bardzo życzliwa i uczynna.
2: Siu, a kiedy po raz ostatni widziała pani Teresę? A Vivi, mówiła pani, że widziała ją pani wczesnym popołudniem w dniu jej wyjazdu. Wiem, że była też u Fajony. Pytanie zatem, czy żegnała się ze wszystkimi z Mrs. Sloane?
0: Nie jestem pewna.
2: No mogło to być między 6 a 7 wieczór w poniedziałek. A może była pani jeszcze w biurze?
0: O nie, na pewno byłam w domu. Teraz sobie dokładnie przypominam. Kirsten pojechała do Londynu, do jakiegoś klubu czy gdzieś tam. Wyjechała około 5, więc musiałam wrócić wcześniej z pracy. Tak jest. Teresa akurat wtedy wpadła na krótko, żeby się pożegnać.
2: Tak, a skąd Kirsten bierze pieniądze na te swoje kiecki? Nie sądzę, by dziewczyny do dzieci zarabiały tak dużo.
0: Bo nie zarabiają dużo. Pewnie ma zamożnych rodziców. Przykro mi, ale muszę uciekać. Nie przygotowałem jeszcze kolacji dla dzieci.
1: Czy Kirsten nawet tym się nie zajmuje?
0: Naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie zatrudniają te cudzoziemki. Przysparzają im samych kłopotów. Ciągle słyszę od znajomych o różnych historiach. A to ciąża, a to narkotyki, chłopcy.
2: O, nie znam nikogo, kto byłby z nich zadowolony.
1: Też muszę już iść.
2: No, dziękuję.
1: A tak miło nam się gawędziło.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do widzenia.
3: Halo?
4: To pani Parcheter, tak?
3: Tak, tak.
4: Mówi Rev.
3: A dzień dobry panu.
4: Sprawdziliśmy te kontenery.
3: No i?
4: I obawiam się, że miała pani słuszność.
3: O Boże.
4: Już w pierwszym kontenerze w lodówce było ciało zawinięte w płachtę i krawat.
3: A kto to był?
4: Kobieta, około 40, w ubraniu, ruda, została uduszona. Powiadomiłem policję.
3: O Boże, czy dowiadywał się pan o Ted Runcorna?
4: Ted Runcorn zapłacił Teresie Cotton 2000 funtów.
3: Ach tak.
4: Przyjechał w poniedziałek pociągiem, a wracał Fiatem. Rysopis, wzrost średni... Broda, granatowy kombinezon i wełniana czapka.
3: Tak. Panie Wilson, jeszcze jedno. Czy miała przy sobie pieniądze?
4: Nie, nie. Nie było żadnych pieniędzy, pani Parcheter. Tylko ciało i ten krawat.
3: No, trzeba by teraz rozejrzeć się za mordercą, panie Wilson.

0: Dzień dobry pani Tem.
1: Dzień dobry pani.
0: Widzę, że robi już pani wiosenne porządki. A czy nie ma tu w pobliżu ogrodnika? Chętnie bym go wynajęła do pracy u siebie.
1: W tych dniach ma się do mnie zgłosić.
0: Ach, to świetnie.
1: Przyprowadzę go do pani.
0: Bardzo będę zadowolona.
1: Czy była już u pani policja? Pełna jej w smyslom. To okropne, co spotkało tę nieszczęsną Teresę.
0: Tak. A czy to było dobrane małżeństwo?
1: Trudno powiedzieć. Kiedy Rod wyjechał na północ, ona ani razu go nie odwiedziła.
0: A czy on nie miał przypadkiem jakiegoś romansu?
1: Wie pani, nie chcę robić plotek, ale mówiło się tu u nas, że Rod się z kimś zaprzyjaźnił.
0: Ach, tak.
1: Kiedy Teresy nie było w domu, przyjmował u siebie pewną osóbkę ze Mrs. Loam.
0: No ale zdaje się, że podobne historie nie są tu czymś wyjątkowym.
1: Ależ pani Pargeter, nie chcę robić plotek.
0: A proszę mi powiedzieć, Carol, czy Teresa odwiedziła panią w poniedziałek wieczorem przed wyjazdem?
1: Co takiego? Owszem, była u mnie. Wstąpiła się pożegnać.
0: Ach tak.
1: To okropne. Jak on mógł to zrobić?
0: A więc myśli pani, że to Rod zabił Teresę?
1: A któż by inny?
2: Dziękuję, panie Wilson, że pan tu na mnie zaczekał. Wyruszyłam z domu zaraz po pańskim telefonie.
3: Będę w pobliżu na wypadek, gdyby potrzebowała pani wsparcia, pani Pargeter.
2: No, myślę, że sobie dam jakoś radę. Nie chciałabym go wystraszyć.
3: Ma pani ze sobą trochę pieniędzy i dwie butelki, tak jak radziłem?
2: Tak.
3: To dobrze. Będę niedaleko, gdyby potrzebowała pani pomocy.
2: Ale dlaczego miałaby potrzebować pomocy?
3: Bo nie wiem, jak on zareaguje, kiedy ktoś go zaczepi. Nie można też przewidzieć reakcji innych.
2: Jakich innych? Nie bardzo rozumiem, pani Wilson.
3: Niech pani popatrzy. On jest tam.
2: Tam? Mówi pan o tych włóczęgach? I Rod jest wśród nich?
3: Czwarty z prawej.
2: Wielkie nieba. Proszę pana.
4: Dobra.
2: Proszę pana.
4: Dobra, już wstaję.
2: Nie, ja nie przeganiam pana. Chcę tylko porozmawiać.
4: Do diabła z dobroczyńcami. Nie możecie zostawić nas w spokoju.
2: A ja coś panu przyniosłam. Proszę.
4: To jest coś.
2: Nie. Na razie dosyć. Muszę z panem pogadać. Powie mi pan to, co chce wiedzieć i wtedy dostanie pan resztę whisky. No proszę wstać. No niech się pan podniesie. No.
4: Gdzie chce pani rozmawiać?
2: Obok stacji metra jest kawiarnia. No, zafunduję panu śniadanie. Chodźmy.
4: Żarcie? Nie, to dla mnie za wcześnie. W ogóle nie muszę dużo jeść. Zawracanie głowy z tym waszym całym żarciem.
2: Nie, chodźmy stąd. Bardzo proszę.

0: O, tu jest ławka. Usiądźmy, dobrze?
1: I dostanę drugą butelkę?
0: Tak, tak. Wiem, że pan jest Rod Cotton.
1: Nie. Nie. Jestem nikim. Nie mam ani pieniędzy, ani domu, ani żony. Nie mam nic. Nie ma Roda Cottona. A gdzie druga butelka?
0: A najpierw musi mi pan powiedzieć.
1: Co?
0: No co się z panem działo w ciągu ubiegłych 6 miesięcy?
1: Cóż, straciłem pracę, siedziałem w domu, czekałem, piłem, próbowałem narkotyków.
0: Tak?
1: Potem wyjechałem, wciąż nie miałem pracy. Wyczerpały się pieniądze, najpierw były hotele, potem dworce. I tak ciągle w dół, w dół. Czego pani chce?
0: A gdzie pan był 2,5 tygodnia temu w poniedziałek?
1: Poniedziałek.
0: No, gdzie pan był wówczas?
1: Co?
0: No niech pan sobie przypomni, no. No, no. Czy 2,5 tygodnia temu był pan w Smith's Law?
1: Bo ja wiem. No gdzie ja byłem? No chyba ja wiem, no. O, w szpitalu.
0: No to w szpitalu.
1: Mam rękę w gipsie. Gdzie butelka? Gdzie butelka?
0: Panie Wilson, sądzi pan, że powinnam ją zostawić?
2: Co za różnica. I tak niedługo pożyję na tym świecie.
0: Panie Cotton, jak możemy panu pomóc?
1: Ma pani trochę pieniędzy?
0: Tak, tak. Proszę, tu jest 100 funtów.
1: O, dzięki.
0: Boże, dzięki. Boże, jak mu pomóc?
2: On raczej chce ze sobą skończyć.
3: Taka jestem zdenerwowana, pani Pargeter.
0: Ale Vivi, proszę, proszę kieliszek brandy. Dobrze pani zrobi.
3: Dziękuję. Właśnie przeczytałam w gazecie, że ciało Roda Cottona wyłowiono z rzeki w okolicy Woolwich. Tak. To wstrząsające. Najpierw Teresa, potem Rod.
0: Takie dobre małżeństwo, prawda?
3: Ach, powiem pani w najgłębszym zaufaniu. Rod Cotton próbował mnie kiedyś podrywać.
0: Naprawdę? A kiedy to było?
3: Właśnie zmieniał pracę i zanim wyjechał do Yorku, przez pewien czas był w domu. Któregoś ranka poszłam do Acapulco, żeby coś oddać Teresie, ale nie zostałam jej w domu. Potem jeździliśmy do motelu. To był trudny moment w moim życiu. Mój mąż zdradzał mnie ze swoją sekretarką. Rod bardzo mi wtedy pomógł. I wie pani, dał mi coś na odprężenie.
0: Drinka?
3: Nie tylko drinka, kokainę.
0: Ale romans się skończył.
3: Tak. Kiedy Rod dostał nową pracę, oznajmiłam mu, że musimy zerwać. I nie widziałam go więcej.
0: A Teresa?
3: Teresa nic o tym nie wiedziała. Ale błagam panią, pani Pargeter, proszę o tym nikomu nie mówić.
0: Nie, oczywiście obiecuję, pani Vivi. Zostanie to między nami. Melita Pargeter, słucham.
4: Tu Wilson. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
4: No i wziął w łeb scenariusz mąż zabija żonę.
0: Tak?
4: Sprawdziłem w szpitalu. Gips założyli mu w niedzielę i trzymali go u siebie przez 3 dni. A poza tym chciałem panią przestrzec.
0: Dlaczego?
4: Proszę, proszę uważać na siebie.
0: Ale o czym pan mówi, panie Wilson? Nie zagraża mi żadne niebezpieczeństwo.
4: Proszę, proszę pamiętać, że zbrodniarz zabił już 2 osoby, aby osłonić jakąś tajemnicę.
0: Jak to 2 osoby?
4: Czy pani rzeczywiście myśli, że Cotton wpadł przypadkiem do tamizy? Proszę uważać, pani Pargeter. Stanęła pani na drodze komuś, kto nie zawaha się przed użyciem przemocy.
0: No ale co pan mówi?
4: Jeśli planuje pani jakieś bezpośrednie spotkanie, proszę mnie zawiadomić, a będę w pobliżu.
0: Dobrze, dobrze, zawiadomię pana, panie Wilson. Może pan być pewien.

0: Zaprosiłam panie do siebie, żeby wreszcie rozstrzygnąć sprawę tej wietnamskiej restauracji.
1: No, wspaniale.
0: Kirsten!
2: Tak, słucham.
0: Proszę uspokoić się.
1: Słuchamy.
0: Chcę zaznaczyć, że protestuję nie z powodów rasistowskich.
1: No, oczywiście.
0: Tylko ze względu na zanieczyszczenie środowiska.
3: To słusznie.
4: A swoją drogą uważam za śmieszne, że nie ma z nami mężczyzn.
5: Oni mają swoje własne kłopoty i tajemnice.
1: A propos, miłe panie, znalazłam właśnie w Acapulco notes Teresy Cotton. I jest w nim spis wszystkich sąsiadek ze Mrs. Lowe.
5: To ciekawy pan.
1: No, też tak pomyślałam.
5: A co tam ona spisała?
1: No, nie wiem. Nazwiska pisała drukowanymi literami, a resztę stenografowała.
5: Coś takiego?
4: A pani zna stenografię?
1: Ja? Nie, nie. Skądże?
0: O, jakiś tam stary notes. Pewnie to nic ważnego.
1: O, nie jestem wcale przekonana, że to nic ważnego.
5: I co pani z tym notesem zrobi, pani Pargeter?
1: A jutro rano zaniosę go do tutejszego komisariatu.
5: Bardzo
1: chyba słusznie.
5: Bardzo słusznie.

0: Kto tam? Jest tam kto? Mój Boże, a gdzie jest mój rewolwer? Leżał tu w dolnej szufladzie. Co, ktoś go zabrał? Trudno, muszę zejść na dół. A! O Boże! Jak to?
1: To ty?
0: No wiesz, proszę bardzo, możesz mnie zabić, jeśli chcesz. No, oczywiście, nie mogę ci przeszkodzić. Osiągniesz tylko tyle, że jutro rano nie oddam notesu policji. Ale ty go także nie dostaniesz. O, na pewno nie dostaniesz. Nie znajdziesz go bez mojej pomocy. A policjanci są w tych sprawach wyspecjalizowani. Nie przegapią notesu.
2: Gdzie ten notes?
0: Kirsten. Kirsten, no proszę cię, porozmawiajmy na razie. Muszę przyznać, że na myśl mi nie przyszło, że to ty. No ale teraz rozumiem. Ach, to ty dostarczałaś Rodowi kokainę. Handlujesz narkotykami, przemycając je w paczkach, które ciągle wysyłasz do Norwegii.
2: Dosyć tego! Gdzie notes?
0: O, kiedy Teresa ostatniego wieczoru przed wyjazdem powiedziała ci o kokainie, zlękłaś się, że doniesie o tym policji, więc ją udusiłaś i wepchnęłaś ciało do lodówki. No, i miałaś przy tym niespodziankę, prawda? 2000 funtów! Nie do pogardzenia!
2: Dosyć tego gadania! Oddaj notes.
0: O tak, przed kilkoma dniami Rod, któremu dałam 100 funtów, zwrócił się do ciebie po narkotyki i spotkałaś się z nim na moście, popchnęłaś go i przeleciał przez balustradę.
2: Bardzo możliwe! Możliwe, ale nigdy pani tego nie udowodni.
0: Potworna
2: a teraz szybko, szybko, szybko, notes. Niedługo mam samolot,
0: tak, no. Tak, wracasz do Norwegii,
2: co? Lecę do Ameryki Południowej. Nie wszystko pani odgadła. Nie kupuję narkotyków przypadkowo w londyńskich klubach, nie. Ja jestem
0: zbrodniarka.
2: No, koniec tej zabawy już, no. Gdzie notes, bo cię zabiję. No,
3: nie.
2: Oddawaj.
3: Już, rewolwer! Kirsten!
2: Nie!
0: Wilson. Jaka jest rada, że pana widzę.
4: Pani Pargeter, o jaki notes chodziło?
0: Nie było żadnego notesu, panie Wilson. Nie było żadnego notesu!

Było to słuchowisko według powieści Simona Bretta pod tytułem Ostatni gość w Acapulco w tłumaczeniu Małgorzaty Hołyńskiej i Anny Sussman i adaptacji Haliny Szopskiej. Wystąpili Mirosława Dubrawska, Krystyna Frelich, Elżbieta Gertner, Agnieszka Syta, Katarzyna Tatarak, Daria Trafankowska, Tadeusz Grabowski, Marek Obertyn, Maciej Szary i Jerzy Tkaczyk. Opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Reżyseria Andrzeja Piszczatowskiego.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Yeah.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Pierwszy występ Lanegana na albumie Queens of the Stone Age miał miejsce na Rated R. Śpiewał główny wokal w In the Fate i chórki w Leg of Lamb, Autopilot i Think i Lost MY Headache. Rated R odniósł komercyjny sukces i stał się pierwszym albumem Queens of the Stone Age, który znalazł się na listach przebojów. Niedługo po wydaniu Field Songs Lanegan został pełnoetatowym członkiem Queens of the Stone Age. Pojawił się na wydanym w 2002 roku albumie Songs for the Deaf, śpiewając główną partię w utworach Song for the Dead, Hanjin Etri, Song for the Deaf i God Is in the Radio. Album stał się przełomem dla zespołu i osiągnął 17 miejsce na liście Billboard 200 oraz uzyskał certyfikat złotej płyty przyznany przez RIA. Przez kolejne dwa lata koncertował również, promując album. Lanegan koncertował w pełnym wymiarze godzin jako trzeci wokalista Queens of the Stone Age, promując płytę Songs for the Deaf, dołączając do swojego przyjaciela Joshua Hame, który w 1996 roku supportował Screamin' Trees jako gitarzysta. Album otrzymał dwie nominacje do nagrody Grammy w kategorii najlepszego wykonania hard rocka za single No One Knows Rock 2003 i Go With The Flow 2004 rok. W 2005 roku Lanegan wydał swój ostatni album z Queens of the Stone Age, Lullaby to Paralyze, na którym zaśpiewał główny wokal w pierwszym utworze na albumie zatytułowanym This Lullaby. Album został opóźniony w 2004 roku z powodu pewnych zmian w składzie. Basysty Nick Aliveri został zwolniony, a Lanegan wyruszył w trasę koncertową, aby promować Bubblegum. Lanegan pojawił się później, aby promować album. Lanegan kontynuował współpracę z Queens of the Stone Age i jego członkami po opuszczeniu zespołu. W 2007 roku pojawił się na ich albumie Era Vulgaris, udzielając się jako wokalista w utworze River in the Road. 12 sierpnia 2010 roku Lanegan ponownie dołączył do Queens of the Stone Age na scenie w Nokia Club w Los Angeles, gdzie zaśpiewał cztery utwory na bis z zespołem. Koncert został zorganizowany w celu zebrania funduszy dla basisty Eagles of Death Metal Briana O'Connora, u którego kilka miesięcy przed wydarzeniem zdiagnozowano raka. W 2013 roku Lanegan pojawił się na ich szóstym albumie Like Clockwork, współtworząc utwór Fairweather Friends i udzielając się jako wokalista w utworze If I Had a Tail. W kwietniu 2004 roku Lanegan wydał epkę z byłą wokalistką Belle Sebastian Isabel Campbell, zatytułowany Time Is Just the Same. Później wydali singiel zatytułowany Ramblin' Man na swój wspólny album Ballad of the Broken Seas. Campbell napisał i nagrał większość utworów na album w Glasgow, a Lanegan dodał wokale w Los Angeles. Płyta została dobrze przyjęta przez krytyków. Oprócz śpiewania Lanegan napisał również utwór Revolver z Campbellem. Album został nominowany do Mercury Prize w 2006 roku. 47. Lanegan i Campbell zagrali cztery koncerty w Wielkiej Brytanii w styczniu 2007 roku, a londyński koncert został przeniesiony do większego miejsca ze względu na duże zapotrzebowanie na bilety. Podejmując decyzję o nagraniu kontynuacji Ballad of the Broken Seas, Campbell stwierdził. Po koncercie z Laneganem w styczniu 2007 roku Campbell zapytała Lanegana, czy rozważyłby nagranie nowego albumu. Lanegan odpowiedział, w mgnieniu oka. Tym razem Lanegan poleciał do Glasgow, aby nagrać nowy album pod koniec marca na 9 dni, aby nagrać piosenki napisane przez Campbell. Po pracy z Laneganem Campbell zauważyła, to jego klasyczny, naturalny amerykański głos, który kocham. Dodała, myślę, że dużo się z tym bawiłam, więc jest trochę tego, co Mark nazwałby sprośnymi piosenkami, a także kilka ballad. Album Sunday at the Devil Dirt został wydany 5 maja 2008 roku, a utwór WHO Build the Road był jedynym wydanym z niego singlem. Trzeci wspólny album z Campbell został wydany 16 sierpnia 2010 roku i nosił tytuł Hawk. Para odbyła trasę koncertową promującą album, w tym koncert na Oldtomorów S Parties w dniach 10-12 GRUDNIA 2010 roku pod kuratelą Belle Sebastian oraz występy w Australii w 2011 roku. Pod koniec trasy duet przestał działać i każdy poszedł swoją drogą. The Gutter Twins to efekt współpracy Lanegana i wokalisty Afghan Wigs Grigadulliego. Pracując nad wspólnym albumem od co najmniej 2003 roku, para po raz pierwszy zagrała jako The Gutter Twins w Rzymie we wrześniu 2005 roku. Saturnalia ukazała się 4 marca 2008 roku nakładem Sub Pop, wytwórni, z którą wcześniej współpracowali Dooley i Lanigan. Pierwsza trasa koncertowa duetu rozpoczęła się 14 lutego 2008 roku w Nowym Jorku i trwała w marcu i kwietniu w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Album okazał się wielkim hitem, a Liz Rafferty z Blast Magazine pochwaliła go, nazywając go dosłuchowym zejściem w mroczne emocje, które często czają się pod powierzchnią. Najwyższą pozycją albumu było 7 miejsce w Belgii. Album osiągnął również 117 miejsce na liście Billboard 200. Oznaczało to, że Saturnalia był pierwszym albumem od czasów Dust Screaming Trees, który znalazł się na liście Billboard 200 z Laneganem jako stałym członkiem zespołu. 2 września 2008 roku The Gutter Twins wydali EPK zatytułowaną Adorata wyłącznie na iTunes. Adorata zawiera 8 utworów, większość z nich to covery, ale także 2 utwory Gutter Twins, które nigdy nie znalazły się na albumie. Dziś posłuchamy płyty z roku 2012 Blues Funeral. Oto spis utworów. The Grave Digger's Song. Bleeding Muddy Water. Grey Goes Black. St. Louis Elegy. Riot in My House. Ode to Sad Disco. Phantasmagoria Blues. Quiver Syndrome. Harbourview Hospital. Leviathan. Deep Black Vanishing Train. I na koniec Tiny Grain of Truth. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.